0: Ej, pan tak, jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: Nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. O którymś tam drinku przyszedł pomysł.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

ten kawałek do reklamy. Ty się wiesz, wiesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

Zwonimy ten kawałek do reklamy. Melo Radio. Podkręcamy tempo.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: to promocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
2: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
3: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
7: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%.
10: Autoklub. Znajdziesz nas w Poznaniu przy ulicy Opłotki 15 i Swarzędzu. Ulica Wrzesińska 174.
11: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
12: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
13: Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Jest w mieście, które znasz, w miejscach, które mijasz, na osiedlach i w centrum, na scenie i poza nią. Nie ma jednego miejsca, jednego formatu. Nie kończy się na jednym wydarzeniu. Estrada Poznańska to więcej niż jeden adres, jeden dzień i jedna scena. To wydarzenia, miejsca i doświadczenia, które są częścią Poznania. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Więcej na estrada.poznan.pl.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
17: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
0: Po reklamie. Autopromocja. W poprzednim sezonie.
18: Ej, nowy, skocz po kawę.
19: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
18: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
20: Wróć do mnie.
19: Załatwimy to w inny sposób.
21: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
18: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami.
1: i słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
2: Iga Dudziuk,
22: Mikołaj Kujawiński.
1: Autopromocja. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
23: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
24: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
25: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
26: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym kwadransie poruszymy sporo tematów, między innymi powiemy o pracach na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ulicy Biskupińskiej w Poznaniu. Zajrzymy też do Teatru Ósmego Dnia. Co jeszcze w tym kwadransie? Powiem o urządzeniach AED i specjalnym projekcie w Poznaniu. Na początek, zgodnie z opowiedzią, okolice ulicy Biskupińskiej i ważna informacja dla kierowców i pieszych.
27: Sukcesywnie, nieustannie prowadzimy prace związane z modernizacją kolejowej obwodnicy Poznania. To są roboty związane z peronami, z torami, ale także z remontami przejazdów kolejowo-drogowych. Radosław Śledziński, zespół prasowy Polskich Linii Kolejowych. I właśnie do 2 października planujemy roboty na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ulicy Biskupińskiej. Ze względu na ich zakres, a więc na kompleksową przebudowę nawierzchni, konieczne będą tymczasowe zmiany w ruchu dla kierowców, dla rowerzystów i dla pieszych, przy czym utrzymany zostanie ruch kolejowy po jednym torze w obrębie tego przejazdu kolejowo-drogowego. O zmianach będzie informować czytelne oznakowanie. Prosimy zatem o wyrozumiałość i o bezwzględne stosowanie się do tych tymczasowych zmian. Warto wspomnieć, że prace na przejazdach kolejowo-drogowych realizowane w ramach modernizacji kolejowej obwodnicy Poznania zdecydowanie zwiększą poziom bezpieczeństwa. Dokładamy przy tym starań, aby te wszystkie prace, które są konieczne do wykonania, w jak najmniejszym stopniu wpływały na komunikację. Dlatego prowadzimy je sukcesywnie i nigdy nie modernizujemy dwóch przejazdów, które znajdują się w sąsiedztwie w tym samym czasie.
26: W związku z pracami na przejeździe kolejowym trasa linii autobusowej nr 146 zostanie skrócona do pętli Strzeszyn PKM. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu. Czas na kolejny temat, a teraz będziemy mówić o wyjątkowym projekcie.
28: Marta Szajek z Pomogę, bo mogę.
29: Aneta Olszewska, Drużyna Szpiku. Chciałobyśmy dzisiaj opowiedzieć o świetnym projekcie,

0: bezpośredni sposób pomaga ratować życie.
1: Bardzo nam zależy, żeby ten projekt wybrzmiał tutaj w Poznaniu, ponieważ jest to projekt dotyczący szkoły AED, natomiast musimy podkreślić to i powiedzieć, że dlaczego my, drużyna Szpiku, też bierzemy w tym udział, ponieważ 10% z zakupu każdego AED dodatkowo wspiera naszych podopiecznych, czyli chorych onkologicznie.
2: To może przybliżmy słuchaczom, na czym tak dokładniej polega ten projekt.
0: Projekt ten, tak jak wspomniała Aneta, jest projektem ogólnopolskim i polega na tym, że wyposażamy placówki edukacyjne właśnie w AED, czyli w sprzęt, który bezpośrednio może uratować życie, które poprowadzi cię dosłownie za rączkę i pokaże ci po kolei, krok po kroku, co należy zrobić z poszkodowanym, który znalazł się w sytuacji NZK, czyli nagłego zatrzymania krążenia.
1: Ja może o tym, jak zgłosić się do tego projektu. To jest w ogóle bardzo proste dla szkół, bo my większość pracy zrobimy za tą szkołę, wykonamy za tą szkołę. Można wejść na stronę projektu, czyli www.szkoła.aed. I tam po prostu wyrazić chęć udziału w tym projekcie. My jako drużyna Szpiku, fundacja, zakładamy zrzutka.pl dla każdej szkoły. Szkoła dostaje od nas link, wszelkie materiały, którymi mogą się posługiwać, jeśli chodzi o ten projekt. Mogą promować ten projekt, mogą wysyłać linki do rodziców dzieci z tej zrzutki i rodzice mogą dowolną kwotą zasilać tą zrzutkę i przyczyniać się do tego, że w tej szkole, gdzie są ich dzieciaki, będzie urządzenie AED.
0: Tak, ale to dodatkowo jeszcze tak uzupełnię. Jest to projekt lokalny dla całej społeczności, czyli jeżeli szkoła zdecyduje się na wyposażenie placówki w AED, ale tak zwane zewnętrzne, czyli montujemy sobie szafkę na zewnątrz budynku, to wówczas to AED jest dostępne nie tylko dla osób, które przebywają w samym budynku w szkole, ale także dla lokalnej społeczności. Także do zbiórki mogą również dołączyć się lokalne firmy, przedsiębiorstwa, co na pewno powoduje, że ta zbiórka jest dużo szybciej i sprawniej zakończona.
2: A kto tego wszystkiego nie zapamiętał i chciałby znaleźć wszelkie szczegóły?
0: Informacje są dostępne na naszej stronie www, czyli szkołaaed.pl. Można się również zgłosić do nas telefonicznie.
1: Bardzo zapraszamy wszystkich do tego projektu. Uważamy, że to jest projekt, który jest fantastyczny i AED powinno się znaleźć w każdej szkole.
2: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówiły
0: Marta Szajek, Pomogę, bo mogę.
1: Aneta Olszewska, drużyna Szpiku.
2: Pięknie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Słuchacie niezmiennie naszego magazynu, a teraz w nim o obowiązkowej deratyzacji w Poznaniu.
3: Od 1 października właściciele i zarządcy budynków wielolokalowych, a także hoteli, placówek oświaty, schronisk dla zwierząt, lokali gastronomicznych i innych obiektów zobowiązani są wyłożyć trutki na szczury. Radosław Weber, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Poznania. Trutki powinny znaleźć się w specjalnych karmnikach deratyzacyjnych, w takich miejscach jak piwnice czy miejsca gromadzenia odpadów. Na przykład na osiedlach będą to zasieki śmietnikowe. Nie zapominajmy również o niezbędnych ostrzeżeniach w miejscach wyłożenia trutek, zarówno tekstowych, jak i w formie piktogramu ostrzegającego o niebezpieczeństwie. Pierwszy dzień października to czas na działanie i wykładanie trutek, czyli tzw. rodentycydów, bo w kolejne dni strażnicy miejscy wyruszą na kontrolę sprawdzać, czy preparaty zostały terminowo wyłożone. Za niewywiązanie się z obowiązków deratyzacji grozi mandat karny do 500 zł lub wniosek o ukaranie do sądu. Straż Miejska nie prowadzi tylko kontroli w miejscach przetwarzania żywności. Tym zajmuje się sanepid. Zużyty preparat należy na bieżąco uzupełniać i oczywiście dbać o czystość na posesji. Wtedy będą mniejsze szanse, że pojawią się na niej nieproszeni goście.
2: Szczegółowe informacje dotyczące zasad prowadzenia deratyzacji można znaleźć w materiałach Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania oraz na stronie Poznańskiej Straży Miejskiej. Czas na kulturę. Teraz Szymon Bojdo z Teatru Ósmego Dnia i garść zaproszeń.
4: Zaproszenia na październik. Właściwie zaczynamy od pierwszego dnia października i kontynuujemy taki przegląd, o którym już chyba kiedyś Państwu wspominałem. 8 dni teatr. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury właśnie na pokazanie 8 takich najlepszych, najciekawszych spektakli teatru alternatywnego z całej Polski. Dzięki temu możemy zobaczyć różne produkcje, których byśmy normalnie nie zobaczyli pewnie, bo musielibyśmy gdzieś jechać. Już 1 października o godzinie 19 spektakl Antena Macieja Gorczyńskiego, który był wyprodukowany w Teatrze Rozbrak w Bytomiu w ramach programu Przestrzenie Sztuki.

0: reżyseria Maciej Gorczyński, tytuł Antena na podstawie twórczości Serhieja Żadana. To jest jeden z najwybitniejszych obecnie ukraińskich pisarzy. Opowiada także o życiu codziennym w realiach wojny, o miłości, o tym, czego brakuje i czego jest za dużo w czasie wojennym. Bardzo ciekawe były też jego relacje w mediach społecznościowych właśnie z Charkowa, gdzie się urodził i gdzie mieszka, gdzie żyje na co dzień. Także myślę, że będzie to bardzo ciekawe spotkanie z tym teatrem. Dość duży spektakl i bardzo, myślę, ważny, i serdecznie zapraszam też, można przekazać te informacje osobom, które na przykład mówią po ukraińsku, że oprócz polskiego tekstu wymawianego na scenie będą też napisy w języku ukraińskim, więc będzie to też okazja do jakiegoś takiego spotkania i do integracji w teatrze, no i do uczestnictwa właśnie w tym naszym przeglądzie teatralnym. Natomiast 3, więc bardzo szybko, 2 dni później, przyjeżdża do nas bardzo ciekawy teatr, również w ramach przeglądu 8 dni teatr, A3 Teatr, spektakl Plan Lekcji. No i mamy już kolejny miesiąc roku szkolnego, więc myślę, że jak najbardziej pasuje, ale jest to propozycja dla osób starszych, dla osób dorosłych, dlatego że opowiada o tym, że 3 dorosłych mężczyzn wraca właśnie do szkoły, zasiada w szkolnych ławkach i to od razu nam się kojarzy, myślę, jak najbardziej z teatrem Tadeusza Kantora i ze spektaklem Umarła klasa, więc ta szkoła jest wtedy taką metaforą różnych życiowych doświadczeń, takich egzaminów, przed którymi stoimy w życiu i no naszego przemijającego dzieciństwa i dojrzewania. Serdecznie zapraszam. 1 października na godzinę 19 spektakl Antena Macieja Gorczyńskiego i 3 października na godzinę 19 A3 Teatr, spektakl Plan Lekcji.
1: Zapraszał Szymon Bojdo z Teatru 8 Dnia w Poznaniu. Teraz zajrzymy nieco dalej od Poznania, zajrzymy do Rogoźna Wielkopolskiego.
2: Maciej Gracz, zastępca burmistrza Rogoźna. Jesień to jest piękna pora. Jesień to jest pora, w której w gminie Rogoźno, bo nie tylko w samym mieście, bardzo dużo się dzieje. Są to wydarzenia zarówno o takim profilu kulturalnym, jak przede wszystkim rekreacyjno-sportowym. Bardzo chciałbym zachęcić wszystkich słuchaczy do skorzystania z oferty sportowo-rekreacyjnej. Mam tutaj na myśli przede wszystkim 11. Rogoziński Półmaraton Przemysła II. To jest taki półmaraton w bardzo jesiennej, listopadowej, co prawda już scenerii, ale taki, który no, przyciąga rzesze tych biegaczy, bo biegnie się głównie traktami leśnymi, które w tej jesiennej odsłonie są niezwykle atrakcyjne, jeśli nie ma takiej szarówy, gdzie pada ten deszcz, a ostatnie 2 lata takie były, gdzie sprzyjała nam pogoda. To niezwykłe doznania biegaczy i wysokie oceny organizacyjne. Wcześniej w październiku organizujemy jesienny marsz Nordic Walking połączony z biegiem na 5 km, również dosyć duża impreza. No i po raz pierwszy w Rogoźnie impreza wioślarska. Mamy nadzieję, że o profilu czy o charakterze mistrzostw Polski długodystansowe regaty wioślarskie na dystansie 7,5 lub 8 km. Prawdopodobnie drugi weekend października.
1: A teraz w naszym magazynie zabiorę Was do Centrum Pomocy Ubogim w Poznaniu, a tam dzieje się.
3: Myślę, że w takich różnych kierunkach się dzieje. Pomocy materialnej, też higienicznej. Siostra Józefa Elżbietanka z Elżbietańskiego Centrum Pomocy Ubogim w Poznaniu.
1: Nie brakuje też pomocy resocjalizacyjnej.
4: Mam na imię Przemek, jestem podopiecznym Domu Nadziei.
3: Przemek trafił do nas rzeczywiście po terapii, szukając wsparcia, schronienia, ale jednak gdy zauważyłyśmy, że ma dużo talentów, szczególnie muzycznych, więc też prowadzi warsztaty w naszej świetlicy. Przygotowuje się też do nagrywania teledysku z osobami w kryzysie bezdomności. Przepięknie śpiewa, sam układa przeróżne teksty. Myślę, że warto posłuchać tego młodego człowieka i też warto pomagać, bo dzięki temu, że trafił do naszego domu, ma szansę stanąć na nogi, ma szansę nie zmarnować życia. W rozmowie wiemy, że to, co jest za nami, to już nie wróci się. I czasami jest tak, że my już nie mamy wpływu wpływu, żeby to naprawić, ale mamy szansę, to co jest przed nami, i jeżeli jest ta pomocna ręka, pomocna dłoń i wsparcie, może ta osoba rzeczywiście stanąć na nogi i jeszcze dużo dobrego, pięknego w życiu zrobić.
1: Widzę ten błysk wokół i chęć do działania, tak?
4: Tak, tak, jest chęć do działania. No tak krótko mogę zaapelować też do młodych, że nie warto po prostu się mieszać w używki. Chcę zmiany.
3: Przemek na co dzień tutaj maluje pomieszczenia, pomaga w remoncie dalszym, ale też w międzyczasie rapuje.
1: No i właśnie, to zaprezentujmy słuchaczom.
4: No okej. Ten kawałek napisałem na terapii, będąc na terapii. Znowu muszę się postarać. Wersy pachną nikotyną, stresem i benzyną. Dorastałem tam, gdzie marzenia szybko giną. To było przyczyną, żeby ten talent rozwinąć, zanurzyć się w hip-hopie i po prostu w nim płynąć. Yo, yo, yo.
1: Jak siostra pierwszy raz zareagowała, gdy usłyszała?
3: Bardzo pozytywnie. Wszystko, co piękne, szlachetne, to jestem otwarta i jestem otwarta też do współpracy, żeby też przede wszystkim teraz pomóc Przemkowi stanąć na nogi.
4: Teraz będziemy teledysk nagrywać. Dalsza część też kawałków będzie realizowana tutaj w studio u sióstr. No to jest dla mnie coś pięknego tak naprawdę, bo nigdy nie miałem możliwości takiego działania. Siostry dostałem studio i możliwości, spore możliwości do nagrywania tego wszystkiego, co kocham, nie? Tak naprawdę.
1: To trzymamy kciuki?
3: Tak, trzymamy i pomagajmy.
4: Zrobi mi się fajnie, kiedy ty postawisz na mnie, yo! Yo, yo, yo, yo.
1: Dodam tylko, że codziennie z Centrum Pomocy Ubogim w Poznaniu korzysta kilkaset osób. Kolejny temat w naszym magazynie. Twórcy animacji mogą już zgłaszać swoje filmy i seriale do 4 konkursów 20. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animator. Nabór potrwa do 12 stycznia przyszłego roku. Łączna pula nagród przekracza 100 tysięcy złotych, a zdobycie Grand Prix w konkursie filmów krótkometrażowych wiąże się ze skróconą drogą do nominacji do Oscara. Przypomnę, Animator będzie szczególny. Odbędzie się 20. edycja wydarzenia. Festiwal zaplanowano od 3 do 11 lipca przyszłego roku.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
6: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
7: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
8: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Jak zawsze mam sporo tematów z Poznania i regionu. Pozwolicie, to na początek dłuższa rozmowa. Dziś w moim studio, w studio przy 27 grudnia zagościła
9: Agnieszka Stachowiak, pływaczka zimowa, multimedalistka Mistrzostw Świata w pływaniu zimowym. W tym sezonie wystartowałam w 4 zawodach w pływaniu open water. Open water to jest pływanie na wodach otwartych. Wystartowałam na dystansach 950 metrów i w swojej kategorii wiekowej zajęłam 1. miejsce.
1: Oczywiście gratulujemy. A jakie teraz plany, najbliższe plany?
9: Najbliższe plany to jest rozpoczęcie przygotowań już do sezonu pływania zimowego. I w najbliższym czasie zaczynam już treningi basenowe, przygotowania do najważniejszej imprezy w pływaniu zimowym. To jest bardzo dużo wyrzeczeń. Trzeba bardzo często chodzić nie tylko na basen, trzeba chodzić też pływać w zimnej wodzie. W moim tutaj kalendarzu przygotowań to są 4 wyjścia na basen i 3 wyjścia do pływania w wodzie, w jeziorze.
1: W jakich akwenach między innymi?
9: Moim ulubionym akwenem jest Jezioro Szczeszyńskie. Drugim fajnym obiektem, na którym lubię się pojawiać, to są glinianki w Mosinie.
1: A co daje takie pływanie w zimnej wodzie? Jakie są korzyści z tego?
9: No, korzyściami pływania w zimnej wodzie przede wszystkim to jest świetne samopoczucie. Jest to taki wysyp adrenaliny, dopaminy, jesteśmy po pływaniu szczęśliwi, zadowoleni. Bardzo dobrze wpływa zimowe pływanie na skórę, na ciało. Przede wszystkim wzmacnia się nasza odporność, jesteśmy po prostu bardziej zadowoleni z siebie i z życia.
1: Wyjaśnijmy naszym słuchaczom, że pływanie w zimnej wodzie to nie jest to samo, co morsowanie.
9: Tak, pływanie zimowe polega na tym, że my zanurzamy całe ciało, nie stosujemy żadnych docieplaczy, czyli nie stosujemy butów neoprenowych, nie zakładamy rękawiczek ani czapek, zakładamy tylko czepek i okularki. Pływacy zimowi też nie robią rozgrzewki przed wejściem do zimnej wody, wręcz stoją na plaży w kostiumie kąpielowym i wychładzają jeszcze ciało tym zimnym powietrzem, żeby potem wejść do tej wody, zanurzyć ciało, zanurzyć przede wszystkim głowę i zacząć pływać.
1: A co jeśli słuchają nas poznaniacy, wielkopolanie, którzy chcieliby rozpocząć przygodę z takim pływaniem w zimnej wodzie, o tak?
9: Teraz jest doskonały czas, żeby nie kończyć pływania tutaj na wodach otwartych, czyli w jeziorach, żeby starać się raz w tygodniu chodzić na to jezioro, oczywiście w zabezpieczeniu, żeby mieć ze sobą bojkę, mieć ze sobą osobę towarzyszącą, pływać blisko brzegu, woda nie musi być głęboka, nie musimy daleko wypływać, możemy mieć wodę do pasa, warto pływać oczywiście przy kąpieliskach, w Szeszynku jest świetne kąpielisko, także warto tam po prostu być, pływać i robić to regularnie, bo najważniejsza w pływaniu zimowym jest ta regularność wchodzenia do zimnej wody.
1: A jeśli ktoś chciałby dołączyć, gdzie może się zgłosić, gdzie może znaleźć wszelkich informacji?
9: Zachęcam do obserwowania mojego konta na Instagramie Agnieszka Stachowiak iSwimmer albo mojego konta na Facebooku. Tam zawsze zapowiadam, kiedy się pojawię na wodach otwartych. Zachęcam wszystkich do śledzenia moich kont na mediach społecznościowych. Tam będą wszystkie informacje, gdzie można się ze mną spotkać i spróbować swojej przygody z pływaniem zimowym.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim w naszym studio przy 27 grudnia w Poznaniu mówiła
9: Agnieszka Stachowiak.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
9: Dziękuję uprzejmie za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie.
1: W naszym magazynie zupełnie zmieniamy temat. Mówić będziemy o warsztatach antyprzemocowych dla chłopców.
10: Po raz pierwszy mamy okazję mieć taki projekt w Poznaniu. Agnieszka Zawadzka, pełnomocniczka prezydenta miasta Poznania do spraw polityki równościowej. Są to warsztaty antyprzemocowe dla chłopców w wieku między 13 a 18 lat. Jest to projekt polegający na przeprowadzeniu 4 warsztatów w takich niedużych grupach 12-osobowych i do tego zapraszamy poznańskie szkoły, aby zgłaszały się do fundacji, która te warsztaty będzie realizować, a ich celem jest stworzenie przestrzeni, aby młodzi uczestnicy, konkretnie chłopcy, mogli przyjrzeć się wzorcom męskości, przeanalizować też presję, która jest związana ze stereotypami, a także zdobyć narzędzia, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach.
1: Jak długo będą trwać takie zajęcia?
10: Te zajęcia rozpoczynają się w październiku. Teraz jest etap rekrutacji szkół chętnych do udziału w warsztatach i będą trwały do końca grudnia. Jest link, gdzie można zgłaszać swoje uczestnictwo.
1: A dlaczego warto się zgłosić?
10: Dlatego, że analizy wskazują na to, że przemoc rówieśnicza często głównie dotyczy chłopców. Oczywiście nie zawsze, ale to chłopcy nawet sami przyznają w takich badaniach, że są sprawcami zachowań przemocowych, ale także doświadczają pewnej presji emocjonalnej i braku wsparcia w budowaniu bezpiecznych, takich przyjaznych relacji. I to właśnie chłopcy zgłaszają ten brak wsparcia. Często jest to tak stereotypowo rozumiane, że chłopcy poradzą sobie lepiej, że to dziewczynki należy wspierać, ale chcemy podkreślić, że jakby obie płcie wymagają takiego równorzędnego wsparcia. I myślę, że te warsztaty mogą pomóc młodym chłopakom, aby też właśnie rozpoznawać i nazwać swoje emocje, komunikować się w sposób asertywny, ale bez przemocy. Te zajęcia właśnie będą polegały na takiej pracy w małych grupach warsztatowych, na dyskusjach. To nie będą wykłady, tylko to będzie takie doświadczenie, które ma jakby pokazywać szacunek, empatię i współpracę. To ma być jakby celem tychże warsztatów. One mają rozwijać komunikację, mają rozwijać inteligencję emocjonalną, a także umiejętność radzenia sobie z takimi konfliktami codziennymi. Także wzmacniać własne poczucie wartości, i przede wszystkim reagowanie na przemoc. Kierując się też tym, co dzieje się w innych miastach, a ta fundacja, która te warsztaty przeprowadza w wielu miastach, już przeprowadzała te warsztaty. A teraz Poznań, tak, teraz Poznań, cieszę się, że dołączyliśmy. Niestety nie jako pierwsi, ale dołączyliśmy. Czekamy, jaki będzie też odzew na te warsztaty, bo w zamiarze jest kontynuowanie tego w przyszłym roku.
1: Przypomnijmy, w jakim wieku tutaj chłopcy i panowie mogą się zgłaszać, młodzi panowie, młodzi mężczyźni.
10: Tak, młodzi mężczyźni w wieku od 13 do 18 lat, czyli szkoły ponadpodstawowe. I to te szkoły mogą się zgłaszać do projektu.
1: To na koniec naszej rozmowy przypomnijmy raz jeszcze, w jaki sposób można się zgłaszać.
10: Wystarczy wejść na stronę miasta Poznania, tam są wszystkie szczegóły w artykule Warsztaty antyprzemocowe dla chłopców.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
10: Agnieszka Zawadzka, pełnomocniczka prezydenta miasta Poznania do spraw polityki równościowej.
1: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
10: Dziękuję serdecznie.
1: Przypomnę, zajęcia nie są prowadzone w formie wykładów, lecz ćwiczeń i dyskusji w małych grupach. W naszym programie czas zajrzeć do Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, a tam wystawy, spotkania autorskie, ale też spotkania w muzeach literackich. Na tym nie koniec.
11: No i oczywiście jak zawsze będą także spotkania dla dzieci. 26 września będą czytaty i to będą czytaty dla tych, którzy chcieliby się nauczyć patrzeć, dlatego że okazuje się, że nie wszyscy umiemy patrzeć. Będziemy uczyć się tej umiejętności razem z Katarzyną Drozdowską-Sawińską z Poznańskiego Muzeum Narodowego. Ona nam pokaże takie elementy na obrazach, na które na pewno nie zwrócilibyśmy uwagi, a które pozwalają zupełnie inaczej zrozumieć pewne rzeczy. No i w ogóle o samym też wzroku i samej umiejętności patrzenia będziemy rozmawiać. No i naturalnie, jak zwykle u nas, także mnóstwo spotkań w klubach książki, w klubie książki u Sienkiewicza Duma i Uprzedzenie, a w klubie książki u nas w historycznym gmachu Rozmowa w katedrze, więc bardzo duży rozrzut, jeśli chodzi o tematy, ale myślę, że dla wszystkich, którzy chcieliby porozmawiać o literaturze, znajdzie się miejsce. No i zapraszamy jeszcze na wystawy, które w bibliotece. Nowa wystawa poświęcona Józefowi Maksymilianowi Ossolińskiemu, twórcy Ossolineum. Trochę o jego historii, trochę o tym, jak budował swój księgozbiór. Wystawa, którą przywozi do nas właśnie Zakład Narodowy im. Ossolińskich, więc ci, którzy zajmują się badaniem i propagowaniem spuścizny Ossolińskiego. Natomiast cały czas do końca września w Galerii Atanazego wyjątkowa wystawa Tęsknota za transcendencją, wystawa rzeźb i grafik Romana Kosmali. To jest wystawa, która mam wrażenie, że jest jedną z tych wystaw, w których najlepiej tytuł oddaje co znajdziemy na tej wystawie, dlatego że rzeczywiście, kiedy wejdą Państwo do galerii, to poszukiwanie absolutu, o którym Roman Kosmala wielokrotnie mówił, staje się także doświadczeniem właśnie tych osób oglądających, a szczególnie zapraszamy 24 września i o godzinie 17, ponieważ będzie wtedy okazja do wzięcia udziału w oprowadzaniu kuratorskim. Sam Roman Kosmala opowie o swoich pracach, o inspiracjach i myślę, że dzięki temu będziemy bliżej nie tylko tej transcendencji, ale też tej wizji artystycznej.
1: Ja przypomnę, że o tym wszystkim mówi Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Pani Katarzyna, tak przy okazji zapytam o czytanie. Widzieliśmy się przed wakacjami, pytałem o te pozycje książkowe, co warto czytać na wakacje, w podróży. Wakacje za nami, przed nami jesień, ten czas taki, który nadchodzi już wielkimi krokami. To chyba ten taki najlepszy czas dla tych, którzy lubią zaszyć się gdzieś pod kocem.
11: Ja już znalazłam pierwszy kasztan tej jesieni, więc to się niedługo stanie i myślę, że będzie można się rzeczywiście z tym kocem opatulić i wziąć dobrą książkę. I pewnie jak zwykle będą to przeróżne lektury. Zawsze sprawdzają się kryminały, zwłaszcza te tak zwane cozy criminals, czyli te kryminały kocykowe. Zawsze przeróżne książki, które są dla nas ucieczką. Myślę, że tutaj taka literatura azjatycka pozwala właśnie na takie poczucie się dobrze z pewnymi historiami. Ale ja mam nadzieję, że tej jesieni takim wielkim hitem będzie Lalka, bo jednak wchodzi film, wchodzi też serial. I myślę, że dobrze by było, gdybyśmy sobie wszyscy przypomnieli ten pierwowzór, zwłaszcza, że nawet jeżeli ktoś powie, że lalkę czytał w liceum i wystarczy, to gwarantuję, że ta lalka czytana dzisiaj to będzie kompletnie inna lalka. Nie dlatego, że lalka się zmieniła. My się zmieniliśmy i zupełnie inne rzeczy w tej książce dostrzeżemy.
1: Mówiła nam Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Kolejny temat w naszym programie. Stowarzyszenie Zupa na Głównym szuka wolontariuszy. Na co dzień działa na poznańskiej Wildzie.
12: Potrzebujemy wolontariuszy na sobotnie gotowanie. Spotykamy się zawsze o 13:00. Kończymy o 16:00 przygotowanie do tego posiłku. Mamy też magazyn z odzieżą. Tam potrzebujemy wolontariuszy do segregowania, do robienia paczek w niedzielę, bo co 2 tygodnie robimy takie zapisy na dedykowane paczki. Potrzebujemy z całą pewnością wolontariuszy medycznych. To jest też taka bardzo niezaopiekowana działka, jeżeli chodzi o osoby w kryzysie bezdomności. My zawsze w czasie wydawania posiłku mamy tam naszą panią doktor, mamy czasami studentów medycyny. Natomiast jeżeli ktoś by był empatycznym lekarzem i chciałby poświęcić godzinę, czy nawet czy 2 godziny w ciągu miesiąca na to, żeby pomagać osobom, które mają problemy zdrowotne, a nie mają zaopiekowania medycznego, to jak najbardziej zapraszamy. Mogą to być lekarze, mogą być to ratownicy medyczni, mogą być to pielęgniarki, więc to jest taka działka, która tak naprawdę wymaga w tym momencie jak gdyby zaopiekowania się, bo jeżeli chodzi o wolontariuszy takich do gotowania, to jak najbardziej można zgłosić się przez stronę facebookową i mamy taką grupę Zupa na Głównym, najlepsi z najlepszych. Tam trzeba napisać swojego maila, ja wyślę ankietę i wtedy dołączy człowiek do tej grupy, więc tak naprawdę potrzebujemy rąk do pracy przy przygotowaniu posiłku, przy segregowaniu odzieży i ludzi z wykształceniem medycznym do tego, żeby pomagać jeszcze bardziej.
1: Mówimy o Stowarzyszeniu Zupa na Głównym na poznańskiej Wildzie, a tak a propos gotowania tej zupy, jaka panuje atmosfera podczas gotowania?
12: Gotowanie zupy przebiega w 2 miejscach, to znaczy tak zwanej naszej kanapkowni, gdzie przygotowuje się wszystkie rzeczy na zupę i na kanapki i w tej głównej kuchni. Oczywiście są rozmowy w zależności od tego, czy to jest wolontariat pracowniczy, czy to są ludzie, którzy są jak gdyby z nami dłużej, krócej. Są rozmowy tak naprawdę o wszystkim, od tego, co się w ogóle dzieje, jak wygląda to nasze pomaganie, to tak naprawdę rozmowy są o wszystkim. Nie jesteśmy ograniczeni w żaden sposób.
1: A kto chciałby pomóc, kto chciałby dorzucić swoją cegiełkę, w jaki sposób może zostać tym wolontariuszem, jak się zgłosić?
12: Znaczy najprościej jest do mnie zadzwonić, jeżeli się wpisze w przeglądarce Zupa na Głównym, tam jest kontakt.
1: Mówiła Wioletta Bogusz ze Stowarzyszenia Zupa na Głównym w Poznaniu. Nie zapominajmy o potrzebujących, tym bardziej, że przed nimi bardzo trudny czas.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
13: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
14: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam 2 pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
15: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.

0: uważajcie na utrudnienia na Kraszewskiego. Wprowadzono tam zmienioną organizację ruchu i ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Ruch pieszy odbywa się zwężonymi fragmentami chodnika, w tym po nawierzchni tymczasowej. Prace na Kraszewskiego mają potrwać jeszcze do końca września.
1: Uwaga, to już! Zaczynamy wtorek, a dzisiaj uwaga, Międzynarodowy Dzień Kropki, Dzień Opakowań, Dzień Olewania Systemu. Tyle okazji, że aż nie wiem, co wybrać. Jak codziennie od rana podkręcamy tempo. Waldek Derłek, dzień dobry, hej, jest 6:30.

jak good morning zmieniły? Budzi mnie szum wysokich fal, ludzie i tłum, a ja wychodzę sam. Tu nie ma nikogo, kto zna mnie, cienie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

John Summit, Chainsmokers, All the Time w Meloradiu. Podkręcamy tempo od samego rana. No i jasne, że ja jestem tutaj od tego, żebyście wyczuli się jeszcze lepiej od samego rana. A można tak się poczuć, jak się zgarnie melotorbę od Meloradia. Mamy taki merch dla was. Jak najszybciej dzwońcie właśnie teraz pod 321-321-777. Mam też 3 poranne szoty dla was, tak na rozgrzewkę, żeby dzisiaj dobrze zacząć ten dzień. Więc jak ktoś chce skorzystać, to niech dzwoni teraz pod 321-321-777. Melotorba czeka, chętnie ją komuś wręczę, o tym już za chwilę. A wcześniej Alesso i Nate Smith w Melo za 27.

0: Whatever turns you on, i Axwell w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a tak mówi wam cześć Kasia. Cześć Kasia.
1: Cześć.
0: Cześć, hej, hej. Jak tam wtorek oceniasz tak na razie? Jest okej, czy mogłoby być lepiej?
1: No zapowiada się super. Może ładnie pogoda jakaś dopisze.
0: Oby.
1: Ale jest na razie okej.
0: Oby, dobrze, początek dobry, to mi się podoba. A plany na ten wtorek? Masz jakieś takie, wiesz, naprawdę dobre? Czy jeszcze nie wiadomo?
1: No pewnie, że mam najpierw pracę, a po pracy jakiś fajny relaksik w lesie z dzieciakami na grzybach. Może jakaś zupa grzybowa się uda?
0: Słuchaj, relaksik to brzmi dobrze. Jesteś specjalistką od tych tematów? Słyszałem, że ludzie chodzą, lubią, zbierają. Ja to tak nie znam się za bardzo, ale do lasu czemu nie?
1: Tak, jakieś świeże powietrze, odpoczynek. Normalnie coś mega, nie? Można sobie poodpoczywać i dychać świeże powietrze. No a grzyby, no to swoją drogą, nie?
0: Dobra.
1: Zawsze coś na żołądek spadnie.
0: No, namówiłaś. Uwaga, Kasia, bo teraz dla ciebie.
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Kasia, trzy szybkie pytania. Kropka czy znak zapytania?
1: Znak zapytania.
0: Bransoletki czy łańcuszki?
1: Łańcuszki.
0: Dobra, teraz uwaga. Wolisz podążać za systemem, czy go olewać?
1: Go olewać.
0: Dzisiaj dzień, taki właśnie mamy od samego rana, słuchaj. Pozdrowienia dla ciebie. Do tego lasu to ci się melotorba przyda. Już pakujemy i wysyłamy, pa.
2: Trzy szoty w Melo.
0: 3213217777. Jasne, że można z samego rana zadzwonić i powiedzieć, że macie po prostu fantastyko plany na ten wtorek.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio, a to jest idealny moment na to, żebyście uzmysłowili sobie, że dzisiaj to dopiero dacie radę, a jak nie macie nikogo, kto wam to podpowie, no to ja jestem właśnie od tego. Także wiecie, dzisiaj to jest ten wtorek, kiedy naprawdę dacie radę. Za 7 minut 7.
1: A już o 7 zagramy.
0: Martin Garrix i Ed Sheeran już czekają. Ale zaczniemy kolejną godzinę. Tak zagramy, a inni będą wtedy gadać. Za chwilę newsy i prognozę pogody.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.pl.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
13: No tak.
12: A teraz jedziemy do Faktory.
13: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
14: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Poznań.
15: Pan Rębiszewski?
16: We własnej osobie. Lotto poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
19: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
20: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
21: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
1: Po reklamie. Pogoda.
0: 9 stopni wskazują obecnie termometry w Poznaniu. W ciągu dnia będzie powoli robić się coraz cieplej. Po południu termometry wskażą 21 stopni. Przez cały dzień będzie bardzo słonecznie, bez zachmurzenia ani opadów. Deszczu spodziewajcie się natomiast w środę wieczorem. A dzisiaj ciśnienie mamy wysokie, wiatr wieje słaby.

0: To już prawie siódma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
1: Ropa na światowych rynkach coraz droższa, kosztuje już powyżej $100 za baryłkę. Polski rząd analizuje sytuację, mówi minister finansów Andrzej Domański.
2: Widzimy, co dzieje się w cieśninie Ormuz, natomiast tych pieniędzy w budżecie w tej chwili nie ma.
1: Na polskich stacjach paliwo włos od rekordu. Za litr 95 trzeba zapłacić 7 zł i 99 groszy, za litr diesla o złotówkę więcej. Polskie wojsko znów poderwało w nocy samoloty, to w związku z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę. Działania zostały już zakończone. Nie żyje legendarny projektant mody Bob Mackie, był znany jako sułtan cekinów, miał 87 lat. Polscy siatkarze zagrają dziś z Ukrainą. To już czwarty mecz biało-czerwonych w Mistrzostwach Europy w Sofii. Początek spotkania o 18 czasu polskiego.
0: Jak jeszcze nie wystartowaliście, to teraz najlepszy moment, żeby zacząć ten wtorek. Podkręcamy tempo. Waldek Derłak, siemanko, hej, jest już siódma. Wiecie, nie? Inni gadają, a my już gramy. Martin Garrix, Ed Sheeran w Melo.

0: News. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Słuchajcie, ja sobie wymyśliłem, żebyście dzisiaj nagrali nam głosówkę. Jak jeszcze nigdy tego nie robiliście, to właśnie dzisiaj jest wasz dzień i mamy takie pytanie do was. Słuchajcie, uwaga. Co można powiedzieć dziecku, ale absolutnie nie szefowi? Co można powiedzieć dziecku, ale absolutnie nie szefowi? Przychodzi ci coś do głowy?
1: No oczywiście, że tak. Idź do kąta. Przemyśl swoje zachowanie.
0: Dobre, ostre, od razu, szybko, krótko z nim. Dobra, słuchajcie, co można powiedzieć dziecku, ale absolutnie nie szefowi? Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Wbijajcie ze swojej komórki, to bardzo proste. Jest tam na dole słuchawka. Klikacie, nagrywacie, wysyłacie. Za najfajniejsze mamy fajny merch dla was. A za chwilę o tym, co o was mówi kolor ubrania, jaki dziś macie na sobie.

0: Carla Fernandez. Co jeśli w Melo Radio podkręcamy tempo? Co jeśli wyślecie nam głosówkę? No i jeśli będzie fajna, to zgarniecie fajny Melo Merch od Melo Radia. A dzisiaj czekamy na wasze głosówki z odpowiedzią na pytanie, co można powiedzieć dziecku, ale absolutnie nie szefowi. Wbijajcie na meloradio.pl, dajcie znać, czekamy na wasze propozycje. Słuchajcie, to teraz o tym, jaki dylemat ma sporo osób codziennie rano. To nie jest wcale taka prosta decyzja, w czym
1: pójść
0: dzisiaj do ludzi. No, jak tak patrzę na ciebie, to dużo różnych pomysłów musiało ci biegać po głowie dzisiaj. Okazuje się, że kolor ubrań dużo mówi o tym, jacy jesteśmy i zdradza cechy naszej osobowości. Słuchaj teraz uważnie, no, jutro ci się przyda. Niebieski wybierają ludzie, którzy chcą pokazać, że są profesjonalni. Dodatkowo jasny niebieski wybierają ludzie otwarci na innych. Wyobrażasz takie sobie coś? Czerwony lubią wszyscy, którzy chcą się wyróżniać. Ta twoja czerwona marynarka, co?
1: No na przykład.
0: Nie da się przeoczyć. Z elegancją, autorytetem, ale też i z dystansem kojarzy się kolor czarny. To ja jestem tutaj dzisiaj.
1: Ja bardzo trochę mam. Ja tak,
0: jestem tu.
1: Ja tak biało-czarny, no.
0: Dobra. Żółte ciuchy noszą natomiast optymiści, osoby pełne energii. Zielony z kolei szukający w życiu równowagi. I słuchajcie, ciekawa sprawa jest z różowym, bo ten kolor cechuje zarówno osoby delikatne na co dzień, jak i te, które chcą pokazać, że są pewne siebie. Ciekawe, nie?
1: Mam różową marynarkę też i parę innych rzeczy.
0: A ja mam dzisiaj taki dzień, słuchajcie, że kierując się tą zasadą, to powinienem mieć na sobie te wszystkie kolory naraz.

0: Łatę w Neptunika. Dziś pytamy, co można powiedzieć dziecku, ale absolutnie nie szefowi. Rozkręciliście się fajnie. Sporo propozycji. Na przykład, nie obchodzi mnie, co robią inni. Jak się nie uspokojesz, uspokoisz, to ci tego nie dam. Jak skończysz, dostaniesz coś słodkiego. I uwaga, mój hit, nie pyskuj. Dobre, nie? Czekamy na wasze głosówki, co można powiedzieć dziecku, ale absolutnie nie szefowi.
1: Jak ty się mnie nie posłuchasz, to ja też się ciebie nie będę słuchać.
2: Co można powiedzieć dziecku, ale nie szefowi? Idź się bawić.
3: Ja myślę, żeby przestał w końcu beczeć. Pozdrawiam.
4: Co można powiedzieć dziecku, a nie szefowi? Jak ty wyglądasz?
0: Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Fajny merch oczywiście też przygotowany.
5: Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Włączamy niskie ceny.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
14: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
17: Sprawdź streaming od Canal Plus.
18: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
17: A w Brykomanie sprawdzałeś?
18: No nie, ale...
17: Ale co?
18: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
17: A to zobacz ten.
18: No rzeczywiście.
19: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
20: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
21: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
1: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
21: Twoja definicja dobrego snu.
2: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
22: No tak.
2: A teraz idziemy do Factory.
22: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
21: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory Poznań.
23: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
24: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
25: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
26: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
25: No dobrze, a taki fajny prezent...
26: Na mediaexpert.pl.
25: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
26: Na mediaexpert.pl.
27: Włączamy niskie ceny.
21: Po reklamie.

0: podkręcamy tempo w Melo Radio. Za 18 minut 8, no to co można powiedzieć dziecku, ale absolutnie nie szefowi?
1: Liczę na twoją wyrozumiałość i samodzielność. Mamusia ma dzisiaj bardzo dużo obowiązków.
2: Wydaje mi się, że absolutnie do szefa nie powinno się mówić, nie bierz tego do buzi.
3: Nie obchodzi mnie to.
4: Bardzo cieszę się, że dzisiaj zjem kolację z twoją mamą.
5: O, widzę, że znowu jesteś na rękach u mojej żony.
0: Dobre, dobre. Jeszcze to, uwaga.
6: No, szefowi bym raczej nie powiedział tak jak synowi. No, tak głupi pomysł, to tylko ty mogłeś wpaść. Pozdrawiam.
7: Skąd my to znamy?
0: Kto się dzisiaj odważy? Słuchajcie, odważcie się, no. Czekamy na głosówki od was. Tylko wy tak potraficie. Co można powiedzieć dziecku, ale absolutnie nie szefowi. Za najfajniejsze, fajny merch.

0: Sony for the Ray, Becky Hill i Say Something w Melo Radio. Wyszykowani już jesteście na ten wtorek? No pewnie tak, bo już za 8 minut. Ósma, to szykujcie się też na to, co po ósmej. Między innymi nasza nowa zabawa. Ostatnie słowo. Już niedługo. Na razie za 8, ósma.
1: A już o ósmej zagramy
0: Alan Walker, Ava Max i Fate. Za chwilę o tym, co najważniejszego dzieje się na świecie, o tym w newsach będzie prognoza pogody.
1: Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
11: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
12: Dźgnął ją kilkanaście razy.
13: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
10: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
14: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
10: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
15: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
16: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
17: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
18: Skoda.
19: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
20: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
19: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
20: W końcu będę miał kieszonkowe.
19: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
21: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. www.diabetes.pl.
0: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
18: to hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
23: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
24: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Po reklamie. Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
4: W Poznaniu postępuje budowa trasy tramwajowej w ulicy Ratajczaka. Z tego powodu odcinek między Ogrodową a Kościuszki został tymczasowo zamknięty dla ruchu. Piesi mogą poruszać się tylko wschodnią stroną Ratajczaka. Dojazd do centrum handlowego możliwy jest od ulicy Kościuszki.
3: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915. Pogoda.
4: W Poznaniu jest dzisiaj bardzo słonecznie. Niebo pozostanie bezchmurne do końca dnia. Dzisiaj nie powinno padać. Synoptycy zapowiadają deszcz na jutro. Termometry obecnie wskazują 11 stopni. Temperatura w ciągu dnia będzie powoli rosnąć, maksymalnie do 21 stopni. Ciśnienie jest wysokie i takie utrzyma się do wieczora. Wiatr wieje słaby.
5: Jest już prawie ósma. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
6: Myśliwce NATO zestrzeliły obcego drona nad Litwą. Maszyna spadła na tereny wiejskie. Wcześniej ogłoszono alert dla rejonu Wilna, Trok i Kowna. Czy będą surowe kary dla kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowych? Zajmie się tym dzisiaj rząd. Łatwiej będzie stracić prawo jazdy, będą też wyższe mandaty. Autobus, który wjechał do przejścia podziemnego w Warszawie, był sprawny technicznie. To nowe informacje w sprawie wypadku z lipca tego roku. Kierowca został odsunięty od obowiązków, mówi prezes MZA Jan Kuźmiński.
7: Teraz nie pracuje i raczej już za kierownicę nie wsiądzie. U nas przynajmniej.
6: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Kontakt z ptakami wiąże się z lepszym samopoczuciem. Obserwowanie ich czy słuchanie śpiewu daje korzyści dla zdrowia. Tak wynika z przeglądu blisko 200 naukowych badań.
5: Dla własnego dobra nie każcie mi śpiewać, ale lecimy dzisiaj od samego rana z wtorkiem. Jest już ósma, inni gadają, a my już dla was gramy w Meloradio. Waldek Darłak, tak podkręcamy tempo.

Jak to jest w tym numerze? Bla, bla, bla. I Armin van Buuren w Meloradiu. No to już za chwilę też będę czekać na dużo waszych słów, bo to zabawa Ostatnie Słowo rusza już za chwilę. 12 minut po godzinie 8 mamy. W tej zabawie czekam na dwójkę słuchaczy. Będzie szansa zmierzyć się i sprawdzić, kto z was powie więcej słów z danej kategorii. Kto powie więcej, ten zgarnia merch od Meloradia. Czekają fajne, oryginalne skiety. Nigdzie ich nie kupicie, za to możecie zdobyć u nas. No i Melotorba. Czekam. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 7, 7, 7. Dzwońcie jak najszybciej.

0: DJ Fresh, Rita Ora. Tak podkręcamy tempo i to Hot Right Now. A teraz już 17 minut po godzinie 8, a wy wiecie, że w Melo o tej godzinie to jest już naprawdę wyjątkowo gorąco, a to wszystko oczywiście dzięki wam. Dzisiaj dzięki dwóm osobom, które zmierzą się w naszej nowej zabawie Ostatnie Słowo. No dobra, nie przeciągajmy, tylko zaczynajmy. Ostatnie Słowo. Mateusz jest razem z nami. Siema Mati, cześć.
1: Cześć, cześć.
0: Cześć, cześć. Mateusz teraz w pracy, a później to w ogóle nie wiadomo, co będzie robił. Się zobaczy, mówi Mati, no nie? No tak, Mateusz, reaguj na to, co się mówi, bo to ważne w tej zabawie. I jest też Asia. Cześć, Asia.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Dzień dobry, siemaneczko. Asia, ty to masz sprecyzowane plany. Gdzie ty jesteś? Podrażnij wszystkich.
2: Dokładnie, czekam na twój niesamowity odlot do Turcji, gdzie będzie dużo cieplej, ale przydałoby się jakieś skarpety z Melo Radia, więc zagrajmy.
0: Aśka, jeszcze nie zaczęliśmy, a ty już wygrałaś. No dobra, czyli co, na wakacje lecisz?
2: Tak. Fajowo. Opóźnione, ale jednak wakacje.
0: Trochę się gniewamy, obiecaj, że nas ze sobą zabierzesz, także wiesz. No dobra, następnym razem. Słuchajcie, zabawa Ostatnie Słowo to jest taka zabawa, gdzie mówicie na zmianę słowa z kategorii, którą ja podam już za chwilę. Macie razem na to 20 sekund, ja ani sekundy dłużej, okej? Okay? Ważne jest to, żebyście szybko podawali słowo. Raz Asia, raz Mateusz. Zaczyna Asia, bo jakby nie patrzeć, literka A nawet jakbyśmy powiedzieli, że jest z nami Joanna, to literka J też jest wcześniej w alfabecie niż literka M. Zaczyna Asia. Pamiętajcie, 20 sekund, kto powie więcej słów, zgarnia skiety, kto mniej melotorbę. A kategoria dzisiaj, uwaga, uwaga, Mateusz gotowy?
1: Tak, tak.
0: Dobra, kategoria ubrania. Asia, start.
2: Bluza, t-shirt.
0: Stop.
2: Koszulka.
0: Na zmianę, Mateusz.
1: Koszulka.
0: Asia.
2: Spodenetki.
0: Mateusz.
1: Buty.
2: Bikini.
1: Skarpetki.
0: Czas się skończył. Stop. Asia, ja mówiłem, na zmianę mówimy. Raz jedna osoba, raz druga się Aśka wysprzęgliła po prostu. Nie ma, jak ciuchy. A co ja się z drugiej strony dziwię?
3: No właśnie.
0: Jak hasło ciuchy, to Aśka poszła po bandzie tam. Zero szans, Mateusz. Słuchajcie, wiecie co? Ja jestem tylko ciekawy, czy to są wszystkie rzeczy, które ty ze sobą spakowałaś, Asia, na te wakacje, co?
2: Nie, no proszę cię, tam jest nadbagaż, więc mam nadzieję, że nic tego na lotnisku nie ogarnie.
0: Dobra, słuchajcie, ja wiem, że ja będę miał z wami dzisiaj przechlapane i problemy, ale trudno, biorę to na klaty. Dobra, Asia, dla ciebie skiety, żeby było po sprawiedliwości, bo trochę znokautowałaś Mateusza, on też chciał. Marcin, skiety. 1-1, niech będzie,
3: tak,
0: nie?
3: Tak, 1-1,
0: dobrze.
3: Dokładnie.
2: Super, Mateusz.
0: I dla ciebie, i dla Asi, zamieszała Asia trochę na początku, ale no jak kategoria ciuchy, to z kim ty się chciałeś, Mati, mierzyć, nie?
1: Tak, tak.
0: Trzymajcie się, dzięki bardzo i fajnych wakacji, Asia, fajnego dnia, Mati, cześć.
2: Super, dziękuję.

0: Swedish House Mafia, Happiness is so sad w Meloradiu. Podkręcamy tempo. Czy wiecie, po co ludzie ustawiają się w kolejce najchętniej? Za czym ta kolejka? No to za chwilę więcej o tym będzie w Melo. Ale wcześniej zagramy Calvin Harris i Dua Lipa w Meloradiu. 28 minut po 8.
1: Reklama. Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
12: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
19: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
20: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
19: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
21: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
22: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
0: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
22: Twoja definicja dobrego snu.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

płacz, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

ten kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap, główne danie nie przegryzka w tym.

0: Sound of Legend, czyli Blue w Melo. No i dźwięk, prawdziwa legenda i petarda przy okazji w Melo Radio. Podkręcamy tempo, za 18 minut będzie godzina 9. Okazuje się, że ludzie najchętniej i najdłużej jednocześnie potrafią czekać w kolejce po jedzenie. Zdziwieni?
1: Ja wcale. Nie, zupełnie.
0: Ostatnio wiralem poniosły się filmiki z Wielkiej Brytanii. Tam ludzie stali w kolejce ponad 20 godzin, żeby spróbować pieczonego ziemniaka, słuchajcie.
1: Czego?
0: No, ziemniaka pieczonego. Ponad 2000 osób się ustawiło tam przed jedną miejscówką. I wiecie co? Dziwić się temu to może tylko ktoś, kto nigdy nie stał w kolejce po kebsa w środku nocy.

0: Mega fantastycznie świeżo brzmi ten numer Eben, All of My Love. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. Mamy też newsy za chwilę.
1: A w nich będzie między innymi o tym, czy rząd powinien ograniczyć wydatki socjalne. Co o tym sądzicie?
0: Za 9:09.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Sony Fodera, Think About Us. Będzie też prognoza pogody. Sprawdźcie, jak będzie w Melo Radio.
2: Reklama.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Prowadzisz firmę? Zarządzasz flotą samochodów? Zastanawiasz się, jak efektywnie zaplanować flotę, jej rozwój i przygotować swój biznes na wyzwania przyszłości? Odpowiedzi już dzisiaj na naszej antenie w cyklu Volkswagen Crafter wspiera biznes. Czekają na Ciebie praktyczne przykłady, ciekawe informacje oraz niezawodne rozwiązania dla przedsiębiorców. Posłuchaj i poznaj model Volkswagen Crafter od strony jego przydatności w codziennej pracy.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
10: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
9: Już od 400 zł studiuj.
10: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
9: Ekonomię i logistykę.
10: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
9: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
10: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
9: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofa.
12: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Akademia Nauk Stosowanych, zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Akademia Nauk Stosowanych. wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas, zyskujesz najwięcej.
13: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
14: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
13: A gdzie tak jest?
14: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Po reklamie.
10: Meloradio Poznań.
9: Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
11: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
12: Trwają prace na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu Biskupińskiej. W czasie robót przejazd będzie zamknięty. Objazd wyznaczono Koszalińską, Lutycką i Strzeszyńską. Swoją trasę zmieniła też linia autobusowa numer 146. Jest skrócona do pętli Strzeszyn PKM.
11: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
13: Pogoda.
12: Obecnie w Poznaniu termometry wskazują 14 stopni. Będzie jeszcze znacznie cieplej. Po południu temperatura wzrośnie do 21 stopni. Mamy dzisiaj dużo słońca. Niebo pozostanie bezchmurne do końca dnia. Dzisiaj padać nie powinno. Deszczu spodziewajcie się natomiast jutro. Słońce zajdzie o 19.07.

0: To już prawie 9:00. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
1: Coraz więcej wiadomo o dronie znalezionym wczoraj w Bałtyku. To prawdopodobnie rosyjski nowy model bezzałogowca typu Gerbera. Mógł wpaść do wody niedaleko od brzegu na wodach międzynarodowych, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
2: Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani na rozmaite sposoby.
1: Wojsko bada teraz wyłowioną maszynę. Ukraina jest gotowa wstrzymać ataki na infrastrukturę krytyczną Rosji, tak oświadczył Wołodymyr Zełenski. To odpowiedź na wpis Donalda Trumpa o tym, że Rosja i Ukraina zgodziły się wstrzymać ataki na elektrownie, ciepłownie i rafinerie. Prawie 40% Polaków uważa, że rząd powinien ograniczyć wydatki socjalne. Tak wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. A baterie słoneczne mogą działać także pod wodą, odkryli to chińscy naukowcy. Mogłyby zasilać czujniki czy kamery.
0: A wy i tak jesteście od tego wszystkiego lepsi, bo przecież działacie tu, tam, pod wodą, nad wodą, w powietrzu i w ogóle przede wszystkim na ziemi. No to podkręcamy tempo, żeby szło wam jeszcze lepiej. Waldek Derwak, siemano, jest 9:00.

Tayo Cross i Loda Chris, Break Your Heart w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. Dziś od rana mamy wtorek, no wylądowaliśmy w samym środku miesiąca dzisiaj. Tak jakoś wyszło. Dzisiaj dzień kropki, słuchajcie. Niektórzy już chcieliby postawić kropkę na D albo kropkę na końcu tego zdania, które brzmi: byłem dzisiaj w pracy, co? 12 minut po godzinie 9, to my wam tak zagramy, żeby wam się jeszcze bardziej zachciało. No, albo chociaż trochę. Jak macie takie podejście, że no, dzisiaj to dobrze byłoby mieć wolne. Sylwa Bampa w Melo.

0: Wiesz, Warsaw i Trips w Melo. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Dziś mamy wtorek, 18 minut po godzinie 9. Mamy też mnóstwo waszych odpowiedzi na pytanie, co można powiedzieć dziecku, ale absolutnie nie szefowi. Były takie propozycje. A teraz przeproś ładnie kolegę. Fajne. Nie możesz mieć wszystkiego, czego chcesz. To też jest dobry tekst, nie? Do szefa.
1: Pewnie.
0: Nie musisz wszystkiego rozumieć. To też mi się podoba. Ja wiem, co ty sobie skojarzyłeś teraz. Ja wiem. Uwaga, to też jest dobre. Nie obchodzi mnie, kto zaczął. No, a wasze propozycje?
2: Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie.
0: Oho.
3: Nie dyskutuj ze mną.
0: No jasne.
4: Uspokój się, bo za chwilę ci dam powód do płaczu.
0: Co można powiedzieć dziecku, ale absolutnie nie szefowi.
5: Ale z ciebie słodziak.
6: Idź do swojego pokoju, zacznij się uczyć, a jak mi się zachce, to cię zapytam.
7: Jak się zaraz nie uspokoisz, to możesz mieć problemy. Ale cię dzisiaj babcia wystroiła.
0: Piękne to, no. I jeszcze na koniec.
8: To nie czułeś, jak ci leci?

0: Thomas Gray, Heaven w Melo Radio i energetyczna muza, która zawsze działa na was mega dobrze od samego rana w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Mamy już prawie w pół do dziesiątej. To co, jakaś mała przerwa na kawę? Słuchajcie, a piliście kiedyś kawę z Rihanną? Nie? No to ja załatwię za chwilę, żeby była Rihanna w Melo i Disturbia, a wy ogarnijcie temat kawy.
1: Reklama. Oszczędzania są zawsze na plusie.
2: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: za pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
12: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chobościółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kefiry. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
17: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap Festiwalu Dobrych Okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
18: Develia. Dobrze być w domu.
19: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
20: No tak.
19: A teraz jedziemy do Factory.
20: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
21: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory Poznań.
0: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
1: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
22: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
23: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
24: Po reklamie.

The Aura, Chris Brown w Melo Radio. Tak dla was gramy i oprócz tej energetycznej muzy, to dołożymy wam jeszcze coś, od czego też na pewno sporo energii u was się pojawi, bo mamy szybką kasę. 200 do zgarnięcia. No, tylko uwaga, trzeba wbijać na meloradio.pl. Czekamy na wasze pomysły, zaskoczcie nas czymś oryginalnym, fajnym, odjechanym. Na co przepuścicie te pieniądze? Dostaniecie je tak od ręki, jak już do was zadzwonimy i pomysł się spodoba, no to szansa na to, żeby go zrealizować. Tylko co to takiego jest, co chodzi wam po głowie i co moglibyście dzięki tej szybkiej kasie ogarnąć, co? Wchodźcie na meloradio.pl, dołączajcie do tej zabawy, no i zgarniajcie szybką kasę od Meloradia. 200 czekamy na was na meloradio.pl i na wasze fajne pomysły. Za 17:10.

0: Ale mega klimatyczny numer, co? I fajnie buja. Dobra, nie pytajcie, już mówię, to Lost Frequencies i Paraiso w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i Marie Perez. No i na ten numer możecie też głosować, bo to propozycja do 30 Melo Radio, także wbijajcie na meloradio.pl.
1: A już o 10 zagramy
0: Bebe Rexha i David Guetta w Melo. No i jasne, że będzie Adi też już za chwilę. Przywita was w Melo Radio, a my słyszymy się jutro. Super wtorku, Waldek Darłak. Cześć, hej.
1: Reklama. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń, różne rodzaje, 1,35 kg. I płyn uniwersalny, różne rodzaje, 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni, 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
4: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
3: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
4: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
3: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
4: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
5: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Za 100 metrów skręć w 1970 rok.
7: Gdzie ty mnie prowadzisz?
6: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show. Wpadaj na 10. edycję kultowej imprezy. Setki motoryzacyjnych perełek, giełda pojazdów zabytkowych i widowiskowe pokazy driftu klasykami. Od 18 do 20 września na MTP. Bilety na tobilet.pl.
8: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
9: Stał też wrześniowy 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań. 16 czerwca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, Pawilon 3A MTP. 16 czerwca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
10: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
11: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
10: No tak. 10 na 10.
12: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
13: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
14: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
13: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polm lek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6, a wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
17: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
18: Skoda.
19: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
20: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy nowy Defender oraz najlepszy możliwy moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu M-Carlik, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Poznaniu, Baranowie. Po reklamie.
18: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
21: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
22: W Poznaniu rozpoczęły się już roboty na skrzyżowaniu Alei Solidarności i ulicy Piątkowskiej. Prace mają potrwać do połowy października. W pierwszym etapie prac ulica Piątkowska na odcinku od Alei Solidarności do wyjazdu z osiedla będzie zamknięta. Obowiązują objazdy. Patrzcie tam na znaki.
21: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
18: Pogoda.
22: Dużo słońca mamy dzisiaj w Poznaniu, tak już będzie do końca dnia. Termometry wskazują 16 stopni, maksymalnie ociepli się do 22. Na dzisiaj synoptycy nie zapowiadają opadów. Kropić może natomiast w środę. Ciśnienie obecnie mamy wysokie, w ciągu dnia będzie powoli spadać. Jakość powietrza jest dobra, a słońce zajdzie o 19.07.
18: To są newsy Meloradia Poznań.
22: Urszula Salamon, zapraszam. 3 osoby zginęły wczoraj w zderzeniu samochodu osobowego z autobusem. To 19- i 20-latkowie. Do tragedii doszło w Białej Wsi. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierowca BMW nie dostosował prędkości do warunków na drodze. Zmieniamy temat. Kontrowersyjna inwestycja w kopalni soli w Kłodawie została wstrzymana. Spółka chce przeprowadzenia niezależnych badań nad projektem pod kątem jego bezpieczeństwa dla środowiska, mówi nasz reporter Adam Kaźmierczak.
23: Chodzi o składowanie niebezpiecznych odpadów w pustych przestrzeniach pod ziemią, powstałych po wydobyciu soli.
22: Kopalnia w Kłodawie jest największą czynną kopalnią soli kamiennej w kraju. Tymczasem ruszają przygotowania do tegorocznych senioralnych. W centrum wydarzeń ponownie będzie zdrowie. Akcję zainauguruje koncert Pojedynek Tenorów. Odbędzie się 26 września o 12 przy Placu Kolegiackim. A za godzinę opowiemy o warsztatach antyprzemocowych w Poznaniu.
24: Zbliża się 10, to są newsy Meloradia. Marcin Sikora, zapraszam. Mieszkańcy województwa lubelskiego niemal codziennie dostają alerty RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza. W takich sytuacjach trzeba postępować zgodnie z komunikatem, a kiedy słyszymy alarm, trzeba szukać schronienia. Nie zawsze jest to schron, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
25: Czasami będzie to garaż podziemny, piwnica, a w przypadku mieszkań po prostu miejsce, w którym nie ma okien.
24: Mieszkańcy dokładnie powinni zapoznać się też z poradnikiem bezpieczeństwa. Teraz Norwegia. Koncern Equinor został zgłoszony na policję. To za naruszanie praw pracowników. Padł rekord przywozu węgla do Polski. Import wzrósł o 168%. Dane podała Agencja Rozwoju Przemysłu. 5 polskich klubów piłkarskich zarobiło już 12,6 miliona euro w europejskich pucharach, ale tylko Lech i Jagiellonia grają dalej.
26: Na zegarach 10, siemanko, ja jestem Adi, no i kiedy inni gadają, to my już gramy. To wiecie, zaczynamy, walczymy z wtorkiem jak zawsze i to będzie walka wygrana. Bibi Rexha, Sad Girls, to na początek, siemanko.

czym chciałabym być. Liwka, poza tobą nic, czyli no nie skłamię was mówiąc, że jedna z ostatnich ulubionych piosenek u mnie. Naprawdę świetnie się tego słucha, szczególnie wieczorem na spacerze. No właśnie, a teraz pogadajmy, co słychać u tej fantastycznej dziewczyny. Widziałem, że doskonale bawiła się z wami na Great September, także w ogóle rewelacja, że mieliście okazję tam być razem z nią, ale widzę, że pani Liwka też obwieściła w swoich mediach społecznościowych, że idzie na urlop, czas trochę odpocząć, podziękowała za cały letni sezon koncertowy. Też miałem okazję jej posłuchać między innymi na scenie z Taco Hemingwayem, także no, było naprawdę fajnie. Liwka, odpoczywaj i wracaj, bo czekamy na ciebie. A tymczasem Nicki Minaj i Starships, mam nadzieję, że to kojarzycie, bo to bardzo dużo pozytywnej energii.

0: Robin Schulz i Take It Slow w Melo Radio. Robina Schulza znamy, uwielbiamy, bardzo szanujemy. No nie bez powodu, bo przecież ten jego mość pojawił się niejednokrotnie w dobrym Melo i będzie do usłyszenia też w trakcie tego weekendu, także bądźcie czujni. A z tym Take It Slow to facet ma rację, weźcie sobie to trochę do serducha. Muzycznie za chwilę coś dla osób, które lubują się w serialu Dom z Papieru, My Life's Going On, Burak Jeter. To jedyny Burak, którego szanuję w sumie.
1: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
13: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
14: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych stajniach. Sprawdź na kawalii.pl.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross. Teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Citroen.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
4: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Develi. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych, a dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
5: Develia. Dobrze być w domu.
6: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu M-Carlik, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Poznaniu Baranowie.
7: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

Dims Bambi, lecę, bo chcę. No my też lecimy w stronę weekendu, mam nadzieję. Słuchacie Meloradia i też szybkie przypomnienie dla osób, które potrzebują coś takiego miłego zrobić dla siebie, ale akurat może brakuje hajsu. Słuchajcie, jest, pogadajmy szczerze, dobra rada od wujka Adriana. Mamy szybką kasę, mamy 200, a nawet pół tysiąca złotych, na co tylko chcecie, a jedyne, co powinniście zrobić, to się po to zgłosić, a możecie to zrobić na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wbijajcie, tam piszcie, na to chcecie to wydać. Im bardziej kreatywne pomysły, tym lepsze. To Biro Meo, Fly High, no to odlot.

0: Armin van Buuren Everlasting i podkręcanie tempa w najmocniejszym wymiarze, czyli coś, co potrzebujecie i coś, co lubicie najbardziej. A my zbliżamy się powoli do godziny 11, co oznacza, że dowiemy się co nowego o tym, co w kraju i na świecie. Powiemy też trochę o pogodzie, także bądźcie blisko, same ważne info.
1: A już o 11 zagramy
0: Eli Oaks i Breaking Dishes. Chyba nie muszę tego mówić, ale tylko przypomnę, że to przecież sampler Rihanny, także fajnie, że Eli Oaks chwycił za coś, co wszyscy kochamy i uwielbiamy, ale w jego aranżacji brzmi to znacznie lepiej.
1: Reklama.
2: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra, a ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Akademia Nauk Stosowanych, zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Akademia Nauk Stosowanych. Wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas, zyskujesz najwięcej.
4: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Jest w mieście, które znasz. W miejscach, które mijasz. Na osiedlach i w centrum. Na scenie i poza nią. Nie ma jednego miejsca, jednego formatu. Nie kończy się na jednym wydarzeniu. Estrada Poznańska to więcej niż jeden adres, jeden dzień i jedna scena. To wydarzenia, miejsca i doświadczenia, które są częścią Poznania. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Więcej na estrada.poznan.pl.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
4: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
5: Psał też wrześniowe 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań. 16 czerwca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, Pawilon 3A MTP. 16 czerwca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
12: Hot doga poproszę.
11: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
14: Po reklamie. Meloradio Poznań. Pogoda.
15: Osiemnaście stopni wskazują termometry w Poznaniu, będzie jeszcze trochę cieplej, temperatura wzrośnie maksymalnie do 22 stopni. Mamy dzisiaj w Poznaniu dużo słońca, tak będzie do końca dnia, niebo pozostanie bezchmurne aż do wieczora. Na dzisiaj synoptycy nie zapowiadają deszczu, kropić może natomiast jutro. Ciśnienie jest wysokie, a wiatr słaby.
14: To są newsy Meloradia Poznań.
15: Urszula Salamon, zapraszam. W Lesznie powstanie nowe centrum przesiadkowe. Przy dworcu PKP staną zadaszone perony przesiadkowe dla komunikacji miejskiej i regionalnej oraz przystanki autobusowe. Będą tam też miejsca dla taksówek oraz strefa Kiss and Ride. Koszt budowy centrum to 35 milionów złotych. A za darmo będzie można wziąć udział w warsztatach antyprzemocowych w Poznaniu. O szczegółach mówi Agnieszka Zawadzka z poznańskiego magistratu.
16: To projekt polegający na przeprowadzeniu czterech warsztatów. Zapraszamy poznańskie szkoły, aby zgłaszały się do fundacji, która te warsztaty będzie realizować.
15: W zajęciach będą mogli wziąć udział chłopcy i młodzi mężczyźni. I jeszcze ważne przypomnienie. Jeszcze tylko dzisiaj możecie zapisać się do poznańskiej akcji Sprzątania Świata. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem SOS dla wody. Niech będzie wolna od śmieci. Do tej pory zgłosiło się 17 tysięcy osób. Kolejne informacje za godzinę. Opowiemy w nich o cyklu Senioralni Poznań.
0: Już prawie 11, to są newsy Meloradia. Marcin Sikora, zapraszam. Ceny paliw coraz wyżej, ropa na światowych rynkach idzie w górę. Prognozy są dalekie od optymistycznych, mówi analityk rynku z BM Reflex Urszula Cieślak.
2: Przełamaniem 8 i 9 zł za litr jeszcze w tym tygodniu.
0: Paliwo po 10 zł za litr to prawdopodobny scenariusz. Służby wyeliminowały zagrożenie chemiczne, radiologiczne i biologiczne. To najnowszy komunikat żandarmerii w sprawie drona zabezpieczonego w Bałtyku przez wojsko. Maszyna została znaleziona w morzu wczoraj. Nagrody Emmy rozdane. Wielcy wygrani to twórcy Wdowiej Zatoki. Serial uhonorowano 14 nagrodami, ale najlepszym serialem dramatycznym drugi rok z rzędu okazał się The Pitt. Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju w Guadalajarze. Pokonała Japonkę Nao Hibino 6-1, 6-4.
12: Siemanko, godzina 11 na zegarach. Fajnie, że jesteście, no bo jesteśmy tutaj razem i walczymy z tym, żeby szybciej pojawił się weekend. Ja jestem Adi i jestem też z wami do 14. Zaczynamy od tego, co obiecałem, że będzie. Eli Ox, Breaking Dishes, bo kiedy inni gadają, my już gramy.

Axwell, Whatever Tears You On w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo we wtorek. A dzisiaj kalendarz świąt nietypowych znowu chce nas zaskoczyć i to bardzo dobrze, bo to się w sumie przyda. 15 września, dzień olewania systemu. Jak to obchodzić? Wydaje mi się, że akurat interpretacja jest tutaj dowolna, ale nie żebym namawiał do złego, ale tak trochę olać rzeczy w robocie, to myślę, że nawet na zdrowie by człowiekowi wyszło. Oczywiście uważajcie z tym, żebyście nie zostali złapani, ale też wrzućcie trochę generalnie na luz. Tak jak Ray Dalton, to jest facet, który na co dzień bez przerwy chodzi w dresach. All We Got, jedna z najlepszych piosenek od niego.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Griffin i World Away specjalnie dla osób, które marzą o podróży. Być może właśnie widzicie to, jak pięknie podróżujecie. Po Hiszpanii, może jakiejś Portugalii, cokolwiek to jest, nie uciekajcie z tej fantazji. No bo my muzycznie też podróżujemy po całym świecie. Będzie za chwilę pan, którego bardzo, ale to bardzo dobrze znamy, między innymi z tej amerykańskiej sceny. No będzie między innymi też Alok, będą Galantis, będzie Alan Walker, czyli tak naprawdę Robert Lewandowski. Słuchacie Freak Fightów, więc wiecie, o co chodzi.
1: Reklama. WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
8: Stał też wrześniowe 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań. 16 czerwca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, Pawilon 3A MTP. 16 czerwca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie, bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
13: Odkryj drugi etap Kawali. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych stajniach. Sprawdź na kawalia.pl. Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
14: Masz apetyt na sukces? Studiuj na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Projektuj żywność przyszłości. Dbaj o jakość i bezpieczeństwo produktów. Rekrutacja trwa. Wejdź na rekrutacja.up.poznań.pl.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
19: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
20: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
21: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
22: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
23: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
24: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
23: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
25: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
26: Mamy niskie ceny.
27: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

Galantis No Money. Spokojnie, ja mam na to sposób. Słuchajcie Meloradia, czyli najgorętszego brzmienia w całym kraju, a może i na całym świecie. I właśnie odnośnie tego tytułu No Money, to tylko przypomnę. Ziomki, 200, a nawet 500 złotych, na co tylko chcecie. Działajcie, wbijajcie od razu na meloradio.pl, bo ta kasa dzisiaj zostanie rozdana komuś z was. I im szybciej to zrobicie, tym tak naprawdę lepiej dla was. 200, a nawet 500 złotych. Meloradio.pl, do dzieła. Już teraz Alan Walker razem z fantastyczną Ava Max. Tak, była moim crushem. Fate, już teraz.

0: No i to jest brzmienie prosto z Niemiec. Neptunika, What If? No właśnie, co jeśli? Podobny tytuł ma też Wiktoria Kida przecież, który gramy na antenie Meloradia, także się fajnie złożyło. A o tym, co dokładnie w newsach, usłyszycie już za chwilę. Będziemy też informować, co w pogodzie, bo co by nie było, jesień idzie i warto wiedzieć, jak się ubrać.
1: A już o 12 zagramy
0: Shimza i Fire Fire. Nie żebym lubił ogień, ale ten muzyczny nawet, powiem szczerze, mi odpowiada i tego podkręcania tempa będziecie mieli znacznie więcej już po 12.

0: Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
2: Prowadzisz firmę? Zarządzasz flotą samochodów? Zastanawiasz się, jak efektywnie zaplanować flotę, jej rozwój i przygotować swój biznes na wyzwania przyszłości? Odpowiedzi już dzisiaj na naszej antenie w cyklu Volkswagen Crafter wspiera biznes. Czekają na Ciebie praktyczne przykłady, ciekawe informacje oraz niezawodne rozwiązania dla przedsiębiorców. Posłuchaj i poznaj model Volkswagen Crafter od strony jego przydatności w codziennej pracy.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
6: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
7: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
8: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. Pogoda.
10: Już 19 stopni wskazują termometry w Poznaniu, a będzie jeszcze trochę cieplej. Temperatura wzrośnie do 22 stopni. Jest słonecznie, tak będzie do końca dnia. Na dzisiaj synoptycy nie zapowiadają deszczu. Opadów spodziewajcie się natomiast w środę. Ciśnienie jest wysokie, w ciągu dnia będzie powoli spadać. Jakość powietrza jest dobra.
9: To są newsy Meloradia Poznań.
10: Urszula Salamon, zapraszam. Leszno będzie mieć nowe centrum przesiadkowe. Koszt inwestycji to 35 milionów złotych. Przy dworcu PKP staną zadaszone perony przesiadkowe dla komunikacji miejskiej i regionalnej oraz przystanki autobusowe. Będą tam też miejsca dla taksówek oraz strefa Kiss and Ride. Wracamy do Poznania. Nawet do 15 lat więzienia grozi mężczyźnie podejrzanemu o serię włamań. O szczegółach mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
11: Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 41-latkowi 8 zarzutów. Dotyczą one kradzieży z włamań do lokali i pojazdu, ale także posiadania narkotyków.
10: O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Tymczasem trwają przygotowania do tegorocznych senioralnych. Tematem przewodnim będzie zdrowie. Cykl wydarzeń zainauguruje koncert Pojedynek Tenorów, który odbędzie się 26 września przy Placu Kolegiackim. Będzie tam też strefa zdrowia, a w niej badania i konsultacje. Senioralni potrwają do końca października.
12: Mamy prawie południe, to są newsy Meloradia. Marcin Sikora, zapraszam. Po rosyjskich atakach dronowych przy polskiej granicy Polska liczy na odpowiedź NATO. Nasz kraj może wnioskować na przykład o pilne konsultacje. To też moment, by oczekiwać od sojuszników konkretów, mówi szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.
13: Czas najwyższy, żeby sojusz zareagował konkretną odpowiedzią na te działania prowokacyjne.
12: Sekretarz generalny NATO Mark Rutte mówił z kolei, że odpowiedzią będzie jeszcze większe wsparcie dla Ukrainy. Inflacja w sierpniu sierpniu wyniosła 3,4%, to dane GUS, w lipcu wynosiła 3%. Pentagon przyznał, że Stany Zjednoczone rozmieściły broń w kosmosie, ma znajdować się na orbicie okołoziemskiej. Liczba stulatków w Japonii po raz pierwszy przekroczyła 100 tysięcy. To już 56. rok z rzędu, w którym odnotowano wzrost tej grupy wiekowej.
14: Eluwina, siemano, jest 12:00, ja jestem Adi i mówię wszystkim bardzo serdeczne siemanko, no bo trzeba, wiecie, współpracować. Ja wiem, że wam się nie chce, mi też się nie chce, ale piękne jest to, że wspólnymi siłami można więcej, także razem świat zdobędziemy. Shimza, fire, fire, kiedy inni gadają, my już gramy.

Kira Yokes i Reasons w Meloradiu. Każdy ma swoje powody do tego, by na przykład wejść na Instagrama Meloradia. No właśnie, mówię o tym też dlatego, że na pewno pamiętacie, byliśmy na tegorocznym Tomorrowland. Nie, że się flexujemy, ale trochę też. Ila Jokesa tam też znajdziecie. Opowiadał między innymi o tym, co u niego. Także wpadajcie, zobaczymy też między innymi, jak idzie mu wypowiadanie naszego słynnego hasła "Podkręcamy tempo". To wszystko, do zobaczenia. Może być tak, że zrobicie duże oczy, ale za to odpowiada już Smolasty.

0: Kygo i Take Me Back w remiksie Robina Schulza i to się nazywa piękna współpraca, która owocuje. No tym, że chłopaki na pewno spotkają się jeszcze raz, by zrobić coś muzycznie. Może uda się, że spotkamy ich na jednej scenie. Wiecie, to byłoby piękne przeżycie, także trzymamy za to mocno kciuki. Jak będę coś wiedział, oczywiście, że dam wam znać. A w tej godzinie wujek z soku i pogwarzymy, czyli coś, w czym się zakochałem ostatnio.
1: Reklama. WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
3: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
4: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
5: Dźgnął ją kilkanaście razy.
6: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
3: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
7: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
3: Maria Dębska, Maciej Musią, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
14: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
15: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
16: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
17: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
18: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
19: A w Brykomanie sprawdzałeś?
18: No nie, ale...
19: Ale co?
18: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
19: A to zobacz ten.
18: No rzeczywiście.
20: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
6: Hot doga poproszę!
5: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

0: Rozkręcamy tempo.
1: Siedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy.
2: Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

dogonimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryz,

Chris Brown, Benny Benassi i Beautiful People. I to z dedykacją dla was, bo wy wszyscy jesteście piękni. Piękny jest też łoś Emil, który trochę nawywijał. Słuchajcie, czytam o przypadku, który miał miejsce na warszawskim dworcu centralnym. Tam pojawił się na torach dosyć nietypowy gość i właśnie już wiecie, że jest to wspomniany łoś Emil, który no wtargnął na tory, ale całe szczęście nic się tam nie wydarzyło. Co prawda no z tej sytuacji wyniknęły spore utrudnienia w ruchu, ale najważniejsze, że zwierzę zostało bezpieczne. I to jest moim zdaniem łoś super ktoś i proszę się na niego nie denerwować. Facet po prostu zgubił drogę do domu. Marlon Hofstadt, I Like, to już teraz.

0: Criss Cross, Amsterdam i My Oh My w Meloradio, tak? Podkręcamy tempo. No ciekawy jestem, ile osób z was było w stanie sobie przypomnieć oryginał. No ja jestem już tak stary, że pamiętam i nawet powiem wam, że pojawiła mi się taka... Pojawiła, no zakręciła łezka w oku z powodu nostalgii.
1: A już o 13 zagramy
0: Topic Becky G, Sorry Papi. Tego numeru też się nie mogę uwolnić, ale tylko przypomnę, że możecie na niego głosować w ramach 30 Meloradia. Zróbcie to, bo kolejne notowanie w piątek po 18.
1: Reklama. Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
4: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
5: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na Media Expert.
9: Za 100 metrów skręć w 1970 rok.
10: Gdzie ty mnie prowadzisz?
9: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show. Wpadaj na 10. edycję kultowej imprezy. Setki motoryzacyjnych perełek, giełda pojazdów zabytkowych i widowiskowe pokazy driftu klasykami. Od 18 do 20 września na MTP. Bilety na tobilet.pl.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępno od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
13: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
14: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową? Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
16: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
17: Elektryk? Pewnie drogi.
16: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
17: Co? Z serwisem i gwarancją?
16: I tylko 10% opłaty wstępnej.
17: Tylko gdzie jest haczyk?
16: Nie ma. Jest za to nawet do 30 000 zł rabatu.
17: Czekaj. 30 tysięcy?
18: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
19: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
20: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
24: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
23: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
25: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
26: Włączamy niskie ceny.
27: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
28: Zbliża się 13. Ula Harciarek. Zapraszam. Europoseł Grzegorz Braun traci immunitet. Zdecydował o tym Parlament Europejski. Polska zyska nowoczesną linię łączącą Białystok z Ełkiem. No i to będzie trochę kosztować, bo 5 miliardów złotych. Taki rekordowy kontrakt podpisano na kolei. Młodzi nie szukają na sklepowych półkach polskiego jedzenia. Dlaczego? Mówi pomysłodawczyni kampanii Dobry Smak zaczyna się w Polsce dr Zuzanna Jastrzębska-Krajewska.
29: Dla młodych dużą barierą jest cena. Wskazuje ją ponad 4 na 10 badanych. Znaczenie mają również dostępność polskich i lokalnych produktów oraz ich czytelne oznaczenie.
28: 45% pytanych sięga po polskie produkty. Szykuje się serialowy hit. Jutro premiera lalki. O tej ekranizacji książki Bolesława Prusa pisze m.in. New York Times.
0: Siemanko! 13 na zegarach. Witam serdecznie. Witajcie na pokładzie. Siadajcie wygodnie, bo my tu musimy grać. I to bardzo mocno. Topic Becky G, Sorry Papi. Kiedy inni gadają, my już gramy. Wiadomo.

Swedish House Mafia, Happiness is so sad. I to jest bardzo poetycki tytuł. Nawet trochę bym powiedział, że filozoficzny. Czy można się do tego tytułu odnieść na maturze? Oczywiście, że tak, bo to jest tekst kultury. Jak pani od Polaka wam powie, że nie, to jest w całkowitym błędzie. Ale teraz nie o tym, bo Swedish House Mafia, widziałem, że mają bardzo ambitne plany na 2027 rok. Jakieś gigantyczne wydarzenie. Na razie wszystko jest owiane tajemnicą. Wiemy, że będzie to miało miejsce w Europie. O co dokładnie chodzi? Nie wiem, ale bardzo chcę się dowiedzieć. Dlatego jak coś będę wiedział, możecie być pewni, że usłyszycie o tym na antenie Meloradia. A teraz na falach Rockstone.

0: Say Something. No powiedz coś, to Sonny Fodera, z którym się zakumplowaliśmy jeszcze lepiej podczas Sunrise Festival. Wspominamy tę imprezę naprawdę dobrze, bo była piękna pogoda, genialna atmosfera, no i najlepsi ludzie na świecie, czyli słuchacze Meloradia. Bardzo, ale to bardzo się cieszę, że mogliśmy was tam złapać. A w tej godzinie jeszcze a propos łapania, Catch Blank & Jones, tu Meloradio.
1: Reklama.
2: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy, Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Spiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Citroen.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
13: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
15: Psał też wrześniowe 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań. 16 czerwca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, Pawilon 3A MTP. 16 czerwca. Na koncert zapraszam Your Events Art oraz artbilet.pl.
16: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
20: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

Walk and Jones i Catch, łapcie okazję póki możecie. No bo czy nie jest okazją fakt, że macie do zdobycia 200, a nawet 500 złotych? Ludzie, wiecie co, aż się rozsiądę trochę wygodnie. Porozmawiajmy konkretnie o biznesie, o interesach. 200, a nawet 500 złotych jedynie za to, że napiszecie, na co chcielibyście to wydać, no. Czy to nie jest uczciwe? Wiecie, w Ojcu Chrzestnym oni tam poruszali różne wątki, ale to jest prostsze, to jest łatwiejsze. Tu nie ma ślubu córki, tu po prostu trzeba wejść na stronę internetową, napisać i zgarniacie. 200 albo nawet 500 złotych. Na co chcecie? Może być nawet na karnawał. Gipsy PZ już teraz.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Thomas Gray i jego Heaven w Meloradio, a to jest mój ziomek od pompeczek. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się złapiemy. No, powoli się zbliża godzina 14. Mikołaj Kujawiński w studiu, dzień dobry.
1: Cześć.
0: Gdzie masz igę?
1: Ja wiesz co, nie wiem.
0: Czy myślisz, że znowu poszła robić macze?
1: Być może, chociaż mam nadzieję, że nie, bo wiesz, nowe studio, nowe dywany.
0: Wszystko wokół.
1: Nie można nic wylać.
0: Lepiej uważać. Mhm. Dziękuję pięknie za dzisiaj.
2: A już o 14 zagramy.
0: Tobi Romeo i Fly High. To tym zaczniecie. Stary, obiecaj mi jedno.
1: No.
0: Nie wpuszczaj jej z tą baczą tutaj.
1: Dobra, zamknę drzwi. Będę trzymał z drugiej strony, żeby nie weszła.
0: Dzięki, na razie.

0: Stereo FM. Reklama. Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
2: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na Pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
5: Develia. Dobrze być w domu.
6: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie 2. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie 2.
5: Lidl. To się opłaca.
7: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
8: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
7: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
8: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
7: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
8: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
9: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do Bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
13: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
12: Już od 400 zł studiuj.
13: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
12: Ekonomię i logistykę.
13: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
12: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
13: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
12: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
13: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
0: O reklamie. Ogłoszenie płatne.
15: Volkswagen Crafter wspiera biznes. Jeden samochód w firmie to wybór. 10 albo 50 to już decyzja strategiczna. Co liczy się przy zakupie flotowym?
16: Przede wszystkim dopasowanie floty do różnych zadań. Volkswagen Crafter oferuje ponad 200 wariantów konfiguracji. Firma może więc zbudować flotę na jednej bazie, a jednocześnie wybrać furgony dla kurierów, podwozia, podchłodnie, wywrotki dla ekip budowlanych, czy wersję z podwójną kabiną do przewozu ludzi i sprzętu.
15: A, czyli wspólny model nie oznacza identycznych samochodów?
16: Wręcz przeciwnie. Można dobrać długość, wysokość, moc silnika, rodzaj napędu i zabudowę do konkretnych zadań pojazdu.
15: A co daje firmie spokój w dłuższej perspektywie?
16: Każdy Volkswagen Crafter objęty jest 5-letnią gwarancją do 250 tysięcy kilometrów z pierwszymi 2 latami bez limitu przebiegu. Przy flocie ważne jest przecież nie tylko, co samochody potrafią dziś, ale też czy można odpowiedzialnie zaplanować ich pracę na kolejne lata.
17: Ogłoszenie płatne.
18: Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
19: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
20: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
21: Przywrócono pełny ruch kolejowy w Sokolnikach Suchych. To tam w środę doszło do wypadku na przejeździe kolejowym. 2 niewybuchy jeszcze z czasów II wojny światowej znaleziono w Brzezińce koło Oświęcimia. Pociskami zajęli się saperzy. Polacy są przeciążeni pracą, tak uważa 40% pytanych. Firmę, która stwarza atmosferę presji, da się wyłapać już na etapie rekrutacji, mówi Michał Piernik z Grafton Recruitment.
22: Rekruter nie potrafi jasno określić zakresu zadań, stanowisko brzmi jak wszystko i nic. Czy też narracja samego menadżera o pracy, w której się podkreśla tempo, ambicje, odporność na stres czy dynamiczne środowisko.
21: Najwięcej przemęczonych jest w grupie 45+. Około 5000 uczestników Igrzysk Azjatyckich zamieszka na statku. Powód? Brak wioski olimpijskiej.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: I mamy wtorek. Słuchajcie, jechałam komunikacją miejską do pracy.
2: No i co tam ci się przydarzyło, bo ty zawsze masz jakieś przygody w autobusach.
1: Jeżeli jecie, to przestańcie. Pan obok mnie obcinał paznokcie, nie wiem dlaczego.
2: Ale u nóg czy u rąk?
1: Na szczęście u rąk.
2: No wiesz, różnie bywa, nie? Chociaż faktycznie sezon letni się skończył, sandały poszły w odstawkę. My już wszyscy ciągamy nosamy. O właśnie, w ten sposób.
1: Tak.
2: Także co, no życzymy wam zdrowia.
3: Zdrowia! I jeszcze raz zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze.
1: O, pięknie powiedziałeś, tak.
2: Tak jest. A wiesz co Iza powiedziała o sprzątaniu?
1: Że bardzo lubi to robić?
2: Nie, ale to sprawdzimy na pewno w tej godzinie.

0: Shadows of the Night w Meloradiu. Ja chyba odnalazłam swoją siostrę bliźniaczkę, tak
1: wiesz,
0: mi się coś wydaje.
1: Ja chyba też. Przynajmniej w tej jednej kwestii się zgadzamy. Chodzi o sprzątanie, drodzy państwo, o sprzątanie.
0: Nikt chyba nie lubi tego robić.
1: Tak, i Iza Kuna powiedziała, że też nie lubi sprzątać. A dlaczego? Oto są argumenty. No nie mam siły.

0: siły. Bo ja nie lubię i chyba też nie umiem.
1: No i tyle.
2: Rel.
1: No nie umiem sprzątać.
2: Ja też tak zawsze mówię. Nie chce mi się.
1: Nie umiem.
2: Nie lubię. Nie umiem. Zresztą ja mieszkam sam, nie? To komu to przeszkadza?

0: Uwielbiam twojego chłopaka.
1: O, jest to mega kochane, przekażę mu. Fajnie, że jest tak wesoło u nas w studiu radiowym, o to chodzi.
0: Tak jest, jest wesoło i wesoło też jest na rynku w ogóle dóbr konsumenckich.
1: Wiem.
0: No moim zdaniem jest wesoło, bo ja na przykład mam Abibasy dzisiaj.
1: Podróbki?
0: Tak, i się fucim, spryskałem.
1: Dramat, słuchajcie, mnie boli serce. Ja mam może taki statement...
0: Taki bogacki,
1: no
0: bo
1: nie,
0: bogacki,
1: nie o to chodzi. Uważam,
0: warszawski.
1: Że jeżeli cię nie stać, to nie kupuj.
0: No Iga, mógłbym ci powiedzieć dokładnie to samo. A i tak by się skończyło, dobrze wiemy jak. No właśnie, bo Polacy podobno rok do roku kupują coraz więcej podróbek.
1: No i po co? Jest przedmiotów. Tyle tanich, fajnych firm.
0: Jest, ale z drugiej strony, ja powiem tak... Posiadam słuchawki, które są chińskim klonem słuchawek znanych i bardzo drogich.
1: Z jabłuszkiem.
0: Kosztowały bardzo niewiele, a grają dokładnie tak samo. Moja teoria jest taka, że one wszystkie powstają w jednej fabryce.
1: Ale okej, taka podróbka jest w porządku, ale jeżeli...
0: No ale to w takim razie jak rozróżnić? No to może ludzie takie
1: ale bo mi chodzi o takie podróbki, na przykład jak masz znane torebki i ktoś robi podróbki.
0: Nie, wiesz, ja nie mówię o takich podróbkach, jak się kiedyś
1: na
0: stadionie dziesięciolecia kupowało.
1: No to nie jest dobre.
0: Po prostu takie, co wychodzą z chińskiej fabryki, produkującej dokładnie to samo, tylko, że wiesz, ograniczona
1: ale
0: jest
1: czy to jest podróbka? To jest po prostu inna wersja.
0: No tak, troszkę nielegalna, ale działająca tak samo, więc w sumie po co przepłacać? Dajcie znać może, czy korzystacie, nie, z jakichś podróbek. Na WhatsAppie Meloradio.
1: Dobra, czekamy.

0: oryginalny numer od Lost Frequencies, Marie Flores, Paraíso. A wracając tak jeszcze na chwilę do podróbek, Karol napisał, że ma na stanie gadki Galvina Paina z bazaru właśnie.
1: Były tanie, ciekawe czy wygodne.
0: Ale o bieliźnie też jeszcze w tej godzinie porozmawiamy.
1: I o Rianie.
0: Yeah.

0: Gościel Radio Poznań. Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Jest w mieście, które znasz. W miejscach, które mijasz, na osiedlach i w centrum, na scenie i poza nią. Nie ma jednego miejsca, jednego formatu. Nie kończy się na jednym wydarzeniu. Estrada Poznańska to więcej niż jeden adres, jeden dzień i jedna scena. To wydarzenia, miejsca i doświadczenia, które są częścią Poznania. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Więcej na estrada.poznan.pl.
6: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite, 1,5 litra. 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Oszczędzania są zawsze na plusie.
11: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
10: No tak.
9: A teraz jedziemy do Faktory.
10: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
11: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Poznań.
12: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
13: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
12: No tak. 10 na 10.
14: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.

0: I found you w Melo Radio. Słuchajcie, społeczeństwo jest podzielone, bo jest taka reklama w internecie.
1: No.
0: Rihanna rzekomo wywiesiła wielkie majtki w Nowym Jorku, żeby zareklamować.
1: Też, tak, tak, mają rzucać taki cień na drogę, na ulicę.
0: Tak, i to jest reklama jej marki, ale żaden mieszkaniec Nowego Jorku tego nie widział, więc być może jest to wygenerowane w AI.
1: No dobrze, no to jak ktoś jest w Nowym Jorku, to poprosimy o zdjęcie majtek Rihanny. Ty, poczekaj, Didi do mnie pisze, co jest grane.
0: Uważaj na ASAP-a.

0: wiosna.
1: Jak to wiosna?
0: Chciałabym bardzo. No, o wiośnie będzie w newsach.
2: Ja wiem, że jest jesień.
0: Ale o wiosnie w Polsce. Tak, idzie wiosna.
1: No to są bardzo dobre informacje na dzisiaj.
3: A już o 15:00 zagramy
1: Magnetic The Bauza.
2: I u nas też czuć wiosnę na antenie Meloradia. Ten numer punktualnie o 15:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
2: to my już podkręcamy tempo.
4: Reklama. Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych. Wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas zyskujesz najwięcej.
7: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
8: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
9: Dźgnął ją kilkanaście razy.
10: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
7: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
11: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
7: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
12: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
13: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
12: A gdzie tak jest?
13: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
12: O, już zatrudniam.
13: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
18: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
20: Mamy niskie ceny.
21: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
5: A w Brykomanie sprawdzałeś?
4: No nie, ale...
5: Ale co?
4: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
5: A to zobacz ten.
4: A rzeczywiście.
6: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33, RRSO 0%.
8: Autoklub. Znajdziesz nas w Poznaniu przy ulicy Opłotki 15 i Swarzędzu. Ulica Wrzesińska 174.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
12: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie. Po reklamie.
13: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
14: Ula Harczarek, on the mic.
15: Pijany 17-latek jechał na hulajnodze i prawie potrącił policjantów. To historia z Zielonej Góry, mówi Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej.
16: Młody chłopak poruszał się po deptaku ze zbyt dużą prędkością. Nie zwracał uwagi w ogóle na osoby piesze, nie zachowywał należytej ostrożności.
15: Miał 1,5 promila alkoholu. Wulkan Etna wciąż nie śpi, dlatego lotnisko w Katanii na Sycylii będzie zamknięte dziś do godziny 22. Port radzi, by sprawdzić status swojego lotu. Miliarder Bill Gates nie pozostawia złudzeń. Jak mówi, żaden rząd nie jest gotowy na zmiany, jakie wprowadzi sztuczna inteligencja. Do niedawna podchodził do niej optymistycznie. Na progu jesieni ponownie zakwitły magnolie i pierwiosnki. Tak jest w Łodzi, a to wszystko przez pogodę, która bardziej przypomina wiosnę.
14: I mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu. Zapraszamy Was z Mikołajem do Hiszpanii.
13: Tak jest, tam... No dzieje się. Dzieją się rzeczy
14: gorąco.
13: Niestworzone.
14: Iga Mikołaj, hej.

0: Cynical, to Two Colors. Melorady tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fajcie.
1: A Anna Lewandowska to jest nasz crush. Zarówno mój, jak i Mikołaja. My uwielbiamy Anię Lewandowską za jej...
0: Ja bardziej Roberta, no ale okej, mów dalej.
1: Za jej całokształt. I Anka Lewandowska, słuchajcie, bo teraz mieszka w Stanach Zjednoczonych właśnie z Robertem, pojechała do Barcelony, do Hiszpanii odwiedzić znajomych, bo się stęskniła.
0: I tak se poleciała do Barcelony?
1: Sama.
0: Sama poleciała i co? I teraz Robert został z dziećmi i on będzie teraz płakał, że musi dzieci kąpać albo coś takiego, nie?
1: Ale ona musiała odwiedzić Alvaro.
0: A, racja, no tak.
1: No spokojnie, trzeba dzielić uwagę.
0: No nic, do dobrej pogody życzymy.

0: David Guetta. Justin Bieber.
1: No to nie można tak Justina pozostawić.
0: To you w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, nasz wydawca...
1: O! Wyłączyłaś sobie mikrofon.
0: Komputerem. Przepraszam. To w ogóle było mega dziwne. Nasz wydawca znalazł bardzo dziwny artykuł, z którym się zupełnie nie zgadzam. Mianowicie... Nie powinno się analizować związków z czatem GPT, bo podobno ten czat mówi ci to, co ty chcesz usłyszeć.
1: To ten, co wkręcał ostatnio typowi, że jest Jezusem i się tam skończyło prawie tragedią. Mówimy o tym samym, tak?
0: Mówimy o tym samym, natomiast niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie analizował swojego związku z czatem GPT.
1: To dawaj jakiś kamień. Leży tu jakiś?
0: Nie, nie ma żadnego kamienia.
1: Masz szczęście, że nie ma.
0: Bo bym już jutro do pracy nie przyszła prawdopodobnie. Nie, no słuchajcie, no mi się zdarza czasami analizować swój związek.
1: No ale to jest, to nie myśli, to jest takie, wiesz...
0: Ale świetne porady mi daje.
1: No, ale to ona ci nie daje porad takich, wiesz, obiektywnych, tylko ci pisze to, co chcesz usłyszeć.
0: Nie, na przykład ostatnio mi czat napisał tak, nie przejmuj się, idź na zakupy, rozładuj emocje.
1: No tak, wydaj wszystkie pieniądze, nie?
0: Działa, no, działa, jest mi lepiej.
1: To.

0: All of my love w Meloradio. Słuchacie Freak Fightu, a my chyba się hajtniemy, Mikołaj, wiesz?
1: Ale to są drogie rzeczy, zwłaszcza jak chcesz, żeby na twoim weselu zagrał ktoś taki, no nie wiem, taki, wiesz, taki najlepszy w Polsce.
0: No ja chcę bardzo.
1: No to sprawdzimy, ile trzeba zapłacić Zenkowi.
2: Reklama. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
6: Lidl. To się opłaca.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Prowadzisz firmę? Zarządzasz flotą samochodów? Zastanawiasz się, jak efektywnie zaplanować flotę, jej rozwój i przygotować swój biznes na wyzwania przyszłości? Odpowiedzi już dzisiaj na naszej antenie w cyklu Volkswagen Crafter wspiera biznes. Czekają na Ciebie praktyczne przykłady, ciekawe informacje oraz niezawodne rozwiązania dla przedsiębiorców. Posłuchaj i poznaj model Volkswagen Crafter od strony jego przydatności w codziennej pracy.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Kawy mielone i ziarniste Dallmayr Classic 500 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
3: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
5: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny!
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Po reklamie.
16: Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

0: BFF, ja Mikołaju szukam sukni ślubnej. Salę już znalazłam dla nas. To teraz tylko wykonawca.
1: No to Zenek może. Wiesz,
0: spoko, fajnie.
1: No taki taki przyjemny gościu i nie bierze jakoś dużo. Za jedną piosenkę raptem 35 tysięcy.
0: Za jedną piosenkę 35 tysięcy złotych?
1: No tak, no bo jak chcesz, żeby zagrał dwie, to już będzie 50.
0: Wow, mnie nie stać. Ty stawiasz?
1: Mogę ci zaśpiewać. Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
0: Zrywam zaręczyny, zrywam.

0: Neptunica. What if? Tak podkręcamy tempo właśnie w Melo Radio, a tutaj zacytuję taki polski klasyk. Wystąpiliście tutaj w pięciu i zatańczyliście Brad Gensa. Taniec na głowie, jak ktoś nie wie.
1: Świetnie, że o tym mówisz, bo w newsach będzie o breakdance'ie.
0: I będzie ich więcej niż pięciu.
2: A już o 16 zagramy!
0: I like Marlon Hofstadt i South Star.
1: Ale podkręcimy tempo punktualnie o 16.
0: Bo kiedy inni gadają,
1: to my już gramy.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
7: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
12: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
11: Już od 400 zł studiuj.
12: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
11: Ekonomię i logistykę.
12: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
11: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
12: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
11: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
13: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
15: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
16: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
17: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
18: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Dedeli. Więcej na develia.pl.
19: Develia. Dobrze być w domu. nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
20: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
21: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
20: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
21: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
20: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
21: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
22: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
23: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
25: Mamy niskie ceny.
26: Po reklamie. Co jest grane w Poznaniu?
27: Urszula Salamon, zapraszam. Paulina Przybysz wystąpi w Poznaniu z projektem Insights. W klubie Blue Note zabrzmią standardy jazzowe, które od lat kształtowały muzyczną wrażliwość artystki. Tego wieczoru klasyka połączy się z hip-hopem. Koncert rozpocznie się w sobotę o 19 w klubie Blue Note. A w Teatrze Polskim w Poznaniu od jutra zobaczycie spektakl Pulverkopf. Sztuka Katarzyny Kalwat bazuje na powieści Edwarda Pasewicza. To próba poszukiwania własnej tożsamości, scalenia jej z wątków rozgrywających się na wielu planach. Sztukę zobaczycie od jutra do niedzieli w Teatrze Polskim w Poznaniu. Z kolei w Teatrze Nowym czeka premiera. Marilyn Monroe Place Check of Tonight będzie rekonstrukcją biografii ikony popkultury, ale też próbą dopisania kolejnych warstw do jej mitu. Premiera już ten piątek.
28: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radia.
0: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
29: Mają być ostrzejsze kary dla łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Za wjazd na przejazd przy czerwonym świetle będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
30: Przełamanie szlabanu, omijanie opuszczonego szlabanu, wjeżdżanie na te przejazdy przy zapalonym czerwonym świetle.
29: To odpowiedź na katastrofę kolejową pod Radomiem. Śmiertelny wypadek w Tatrach w rejonie Zawratowej Turni. Turysta spadł z dużej wysokości. Szczegóły ustalają ratownicy. ABW apeluje, zgłaszajcie służbom nietypowe sytuacje w pobliżu strategicznych obiektów. To może być na przykład latający dron. 25 Polaków wystąpi na młodzieżowych igrzyskach olimpijskich wśród kategorii na przykład breakdance. Start 31 października.
28: Mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu i Gaduziuk Mikołaj Kujawiński i będzie też incydent kałowy.
0: Tak, ale tym razem nie na basenie, o dziwo.
28: Szok.
0: No i niedowierzanie.

0: To już taki klasyk. Hi-Fi Superstar w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Powiem wam, że chciałabym mieć tyle samozaparcia, co Joanna Wietrzyk w zawodach Hi-Rox w Pekinie.
1: Tak, Joanna Wietrzyk to jest Australijka o polskich korzeniach i występowała na Hi-Roxie w Pekinie. Hi-Rox to jest taki sport, który na przykład uprawia Anna Lewandowska. I tam szukała miejsca do treningów w Chicago. Ale w Australii to tam ewidentnie mocniej trenują. Przede wszystkim psychikę. Ponieważ pani Joanna podczas biegu dostała problemów żołądkowych i nastąpił tak zwany incydent kałowy.
0: Ale wiesz, ja to szanuję, że mimo wszystko dobiegła do mety.
1: Czyli mimo, że paszport australijski to...
2: Polska górą!

0: David Guetta, Never Going Home Tonight w Melo Radio. Słuchajcie, jest kolejna drama w internecie, tym razem za sprawą Rudzielca, znanego piosenkarza Ed Sheeran kontra Macklemore. Macklemore to też jest taki piosenkarz, który miał supportować Eda Sheerana podczas koncertu, ale już tego nie robi, nie będzie robił, ponieważ Ed Sheeran powiedział nie.
1: A dlaczego tak powiedział, Iga?
0: No bo dlaczego Macklemore powiedział Free Palestine, Ed Sheeran uznał, że no nie. Nie zgadza się z tym twierdzeniem najwyraźniej.
1: Nie zgadza się, żeby na przykład tam nie zabijali dzieci w tej Palestynie, tak? Dobrze.
0: Tego teoretycznie nie powiedział, natomiast internet uznał, że Ed Sheeran przegiął, stracił 500 tysięcy followersów na Instagramie.
1: Wiesz co, no jakby temat też jest troszkę głębszy, bo tam Macklemore wydał całe oświadczenie na Instagramie, tak, gdzie właśnie opowiadał, że, bo tam Pink też podobno miała z nim jakiś problem, chciała go skancelować, ale szybko usunęła swój post. Ciekawe dlaczego. No i powiedział, że no przecież Ed Sheeran i Pink to nikt tutaj nie jest ofiarą, oni są bogaci i zdrowi i wracają potem do swoich willi z basenami, nie? Więc...
0: Ja tylko chciałam powiedzieć, że no to jest rudy człowiek. Czego się spodziewać?
1: No tak. No poszło, umówmy się, o pieniądze, bo tam wszedł jakiś właściciel stadionu i powiedział, nie, pan Macklemore tu nie gra, bo mi się nie podoba, co on mówi.
0: A za co ty byś mnie skancelował, Mikołaj?
1: W sumie za nic. Ja jestem przeciwny kancelowaniu.

0: Take Me Back. Kygo i Max McNown, a na zegarach mamy punktualnie 16:28 i 18 sekund.
1: Wow, zaimponowałeś mi, że umiesz tak bardzo w liczby. To tak jak z Colim, on musi umieć świetnie w cyferki.
0: No, tylko chyba niedobrze je odczytuję na zegarku.
1: O tym pogadamy.
2: Reklama. Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
4: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
5: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: 18,47,12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
11: To ja też chcę!
10: 24,30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
14: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
20: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
21: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
22: Cał też wrześniowy 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań. 16 czerwca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Cał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, Pawilon 3A MTP. 16 czerwca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
23: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
0: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
1: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
0: Twoja definicja dobrego snu.
11: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu M-Carlik, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Poznaniu Baranowie.
23: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
24: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
23: No dobrze, a taki fajny prezent?
24: Na mediaexpert.pl.
23: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
24: Na mediaexpert.pl.
25: Włączamy niskie ceny.
26: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
27: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
28: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
29: Po reklamie.

0: Ja to chyba muszę Skolima do swojej własnej piersi przytulić.
1: Czemu?
0: No bo on się nie wyrabia, no jest zmęczony, takie mordercze tempo ma tych koncertów.
1: No tak, lata między jednym a drugim helikopterem mnie się namęczy.
0: No biedny chłop, no tyle pracuje, tyle zarabia tych pieniędzy, no nie ma kiedy odpoczywać.
1: No tak, ale też nie ma kiedy na koncerty dojeżdżać, ponieważ po raz kolejny Skolim spóźnił się na występ, 2 godziny tym razem i mówił, że po prostu były jakieś burze na Śląsku i nie doleciał dlatego.
0: Nie, bo najważniejsze jest to, jak facet kończy, nie jak zaczyna.
1: Aha. Czyli jak kończy za późno, to też jest według ciebie dobrze.
0: Muszę to przeanalizować.
1: A jak zaczyna za późno, no to też chyba źle, nie?
0: Masz rację. Wycofuję się ze wszystkiego, co powiedziałam.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Bardzo mi się podoba ten kawałek. Take it slow w Meloradiu, słuchacie Freak Fightu. Czy ty jesteś fanem siatkówki, Mikołaj?
1: Właśnie tak średnio, ale być może zostanę, bo słyszałem, że ma być więcej sportu w ogóle w telewizji publicznej i ma być więcej siatkówki między innymi.
0: I tam mamy sukcesy, więc dobrze.
2: No i w newsach będzie o siatkówce, bo nasi siatkarze grają.
1: Polska górą!
3: A już o 17:00 zagramy
1: nasz ulubiony numer, który nazywa się Galaxy.
0: No proste. I ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00.
1: Tak jest, bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
3: Reklama.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja!
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
16: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
15: A gdzie tak jest?
16: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
17: Teraz w Netto polski jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
18: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
19: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
20: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu M-Carlik, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Poznaniu, Baranowie.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
22: Mamy niskie ceny.
23: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
24: Volkswagen Crafter wspiera biznes. Jeden samochód w firmie to wybór. 10 albo 50 to już decyzja strategiczna. Co liczy się przy zakupie flotowym?
25: Przede wszystkim dopasowanie floty do różnych zadań. Volkswagen Crafter oferuje ponad 200 wariantów konfiguracji. Firma może więc zbudować flotę na jednej bazie, a jednocześnie wybrać furgony dla kurierów, podwozia, podchłodnie, wywrotki dla ekip budowlanych, czy wersję z podwójną kabiną do przewozu ludzi i sprzętu.
24: A, czyli wspólny model nie oznacza identycznych samochodów?
25: Wręcz przeciwnie. Można dobrać długość, wysokość, moc silnika, rodzaj napędu i zabudowę do konkretnych zadań pojazdu.
24: A co daje firmie spokój w dłuższej perspektywie?
25: Każdy Volkswagen Crafter objęty jest 5-letnią gwarancją do 250 tysięcy kilometrów z pierwszymi 2 latami bez limitu przebiegu. Przy flocie ważne jest przecież nie tylko, co samochody potrafią dziś, ale też czy można odpowiedzialnie zaplanować ich pracę na kolejne lata.
23: Ogłoszenie płatne.
26: Co jest grane w Poznaniu?
27: Urszula Salamon, zapraszam. Poznań przygotowuje się na jedno z najważniejszych kulturalnych wydarzeń tego roku. 8 października wystartuje 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Przez ponad 2 tygodnie w Poznaniu rywalizować będzie ze sobą 50 muzyków z całego świata. A w Starym Browarze zawisły już prace mistrzów malarstwa Matejki Malczewskiego, Mechofera, Wyspieńskiego i Chwistka. Wystawa Poza twarzą jest opowieścią o sposobach widzenia człowieka w polskiej sztuce od XIX wieku po współczesność. Wystawa potrwa do 10 lutego. Na koniec filmowa propozycja. W Helniosie zobaczycie film 100 dni Misja Zeus. To kontynuacja jednego z najgłośniejszych młodzieżowych filmów ostatnich lat. Film zobaczycie dzisiaj o 21:00 w Heliosie.
1: Minuta do 17:00, czas na newsy Melo Radia.
0: Ula Harczarek on the mic.
2: Wzmocnienie bezpieczeństwa na przejściach granicznych z Ukrainą zapowiada Ministerstwo Obrony. To po rosyjskich atakach niedaleko naszej granicy. Syreny zawyją jutro w województwach podkarpackim i lubelskim, ale spokojnie, to będą ćwiczenia. Spadła liczba ogłoszeń o pracę, tak było w sierpniu, za to przybyło ogłoszeń w branży bankowej czy nieruchomościach. Trzymajmy kciuki za naszych siatkarzy. Na Mistrzostwach Europy zagrają dziś z Ukrainą i łatwo nie będzie, ocenia nasz libero Maksymilian Graniczny.
28: Na pewno jest to zespół, który z każdym rokiem jest większym zagrożeniem. Myślę, że już pokazali na Lidze Narodów, na co ich stać, dostając się do najlepszej 8.
2: Ten pojedynek o 18:00. Bieszczady będą chronić eskulapa. To krytycznie zagrożony gatunek węża. Powstaną więc kopce rozrodcze i specjalny drewniany domek.
0: Boję się węży trochę.
1: Wąż jest bezpieczny, wystarczy go nie drażnić.
0: Może dlatego się ich boję, bo je drażnię.
1: Aha, no to przestań.
0: Nie no, żartuję, nie drażnię węża. Mam przynajmniej taką nadzieję. A dzisiaj potrzebni nam będziecie, jak zawsze po godzinie 17:00, bo mamy pytanie.
1: Tak jest. WhatsApp Meloradia, odnośnik znajdziecie oczywiście na meloradio.pl.

0: Britney, plaża.
1: Pięknie.
0: Zrobiłam cenzurę.
1: Spokojnie.
0: Co mówimy, jak jesteśmy przeziębieni na literę M? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na wasze odpowiedzi na WhatsAppie Meloradio, odnośnik na meloradio.pl.
1: Co mówimy, jak jesteśmy przeziębieni na literę M? No to może pora wezwać księdza.
0: Wow, to tak faceci chorują, jak mają 36.
1: Męskie przeziębienie to nie jest żart, dobrze? To nie są przelewki.
0: No to ja też tematycznie módlmy się za nasze zdrowie.
1: Co mówimy? Co mówimy, jak jesteśmy przeziębieni na literę M? Odpowiadacie oczywiście na WhatsAppie Meloradia, a odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.

0: Lordly w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo. Zasłuchałam się, przepraszam. Bardzo lubię ten kawałek.
1: Nie dziwić się.
0: I lubię też to, że możemy na was liczyć, drodzy słuchacze. Nasze dzisiejsze pytanie brzmiało, co mówimy, jak jesteśmy przeziębieni na literę M. Czekamy na głosówki od was dalej.
1: Tak jest. Karolina na sam początek.
2: Zawsze mówimy masakra, ale mam katar.
0: O, kichawka taka.
1: No, dla kobiet to taka o, kichawka, ale dla nas facetów to jest sprawa życia i śmierci, prawda, Mikołaj?
3: Mózg mnie od tego smarkania boli.
1: No właśnie, boli nas mózg. I wiesz, to się może źle skończyć.
0: Nie ma nic gorszego niż mężczyzna, który ma 36,9, naprawdę.
1: Oj, dokładnie. Bo wtedy mówimy takie słowa.
4: Morwa kać!
0: O, rany!
1: To chyba chodzi o to, że morwa, taka roślina, taki krzew, kadzi. I to się jakoś tam wdychuje, nie? Wdycha, przepraszam bardzo. Ja też jestem przeziębiony, dlatego mnie mózg boli.
0: No to co mówimy, jak jesteśmy przeziębieni na literę M? Czekamy na głosówki od was, WhatsApp, Meloradio, odnośnik na meloradio.pl. Przeziębienie na literę M, let's go!

0: Jaka sympatyczna nowość w tym Meloradiu. Wasted, tak podkręcamy tempo i gramy najlepiej w całym kraju.
1: A propos Wasted, to jak ja jestem przeziębiony, to się czuję jak w GTA, kiedy wyskakuje Wasted na ekranie właśnie.
0: Dlatego sprawdzam, co mówić podczas przeziębienia na literkę M.
1: Aga?
2: Muszę spisać testament.
0: Ojej.
1: No ja też muszę to zrobić, rzeczywiście przydałoby się.
0: Bo ty jesteś stary, nie chory.
1: Ale wiesz, jak nie spiszesz, nie, to cała twoja kasa idzie na państwo.
0: No to szybko trup, na mnie
1: przypisuj. Lepiej się tym zainteresować. Co mówimy, gdy jesteśmy przeziębieni? Na literę M odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradiu i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Odświeżyłabym za to swój salon.
5: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
4: Dziękuję.
3: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
4: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
7: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
8: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Za 100 metrów skręć w 1970 rok.
12: Gdzie ty mnie prowadzisz?
11: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show. Wpadaj na 10. edycję kultowej imprezy. Setki motoryzacyjnych perełek, giełda pojazdów zabytkowych i widowiskowe pokazy driftu klasykami. Od 18 do 20 września na MTP. Bilety na tobilet.pl.
13: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
14: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
15: Skoda.
16: Cześć, kochanie.
17: Co chcecie na obiad?
18: Rewolański re!
19: Pierogi z serem!
20: Makaron carbonara!
21: Fasolka po brytońsku.
17: Kochani, to nie jest restauracja.
21: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
17: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
21: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
22: Najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy moment, by zachwycić się każdym z nich dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu M-Carlik, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Poznaniu, Baranowie.
23: Masz apetyt na sukces? Studiuj na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Projektuj żywność przyszłości. Dbaj o jakość i bezpieczeństwo produktów. Rekrutacja trwa. Wejdź na rekrutacja.up.poznań.pl.
24: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
25: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
1: teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z 2 kg kawy w zestawie za 2499 zł lub w 30 ratach 0%. RRSO 0%. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie. MediaMarkt. Po reklamie.

0: posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy.
1: Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

pałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No po 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam, przykro, łap. Główne danie nie przegryzka w

ten kawałek do reklamy.

0: Mockingbird to Tiesto, który kocha Polaków. Ostatnio tak mówił, że ma takie specjalne połączenie z nami.
1: My też bardzo go kochamy, bo robi świetną muzę.
0: Mam nadzieję, że jak wystąpi, to nie będzie chory, bo przeziębienie to nie jest miękka gra. Co mówimy, kiedy jesteśmy przeziębieni?
2: Zaczął się maraton męczeństwa.
0: Oj,
1: to
0: tak,
1: prawda.
0: Tak.
1: My coś w redakcji o tym wiemy.
3: Moja córka mówi, a to mogę zostać w domu?
1: Pytanie, czy ona mówi prawdę?
0: No właśnie, ja nigdy nie pytałem, bo zawsze można powiedzieć nie, tylko udawałem, że umieram.
4: Mówimy miodu.
0: Trzeba dać miodu. Ale komu? To już niech każdy sobie sam odpowie.

0: Silva Bampa, Fit Olek, On yeah. Tonight.
1: Oluś, co mówimy, jak jesteśmy przeziębieni na literę M?
2: Matko Boska, czemu tutaj trzeba było przyjść, a nie zostać w łóżku?
1: Czy wiesz to z autopsji?
2: Nie, absolutnie. Ja jestem w ogóle nieprzeziębiony, absolutnie nie boli mnie gardło. Wszystko
0: no
2: jest okay.
0: Nie wiem, bo ja słyszałem różne tutaj, wiesz,
2: ty
0: oskarżenia.
2: Słyszałeś w ogóle różne rzeczy.
0: Słyszałem oskarżenia, kto to roznosi te
1: oskarżam
0: zarazy.
1: Oskarżam cię!
2: Jak zawsze ja. Zawsze tak, za każdym razem, jak ktoś jest chory, to jest to moja wina.
1: I bez kitu za każdym razem.
2: Niesamowite to jest. A już o 18:00 zagramy Lumix Self-Aware, on nie jest chory. Chyba, że jest chory na robienie dobrej muzy.
0: Albo się przeziębił dzisiaj, przez ciebie zresztą, i nawet o tym nie wie.
1: A żemujesz się z nim.
2: I gadaj buzi na zdrowie.
3: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
9: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
10: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
13: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
12: Już od 400 zł studiuj.
13: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
12: Ekonomię i logistykę.
13: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
12: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
13: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
12: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
13: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Develi. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
19: Develia. Dobrze być w domu.
20: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
21: Stał też wrześniowe 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań. 16 czerwca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, Pawilon 3A MTP. 16 czerwca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
3: Po reklamie.

0: Dochodzi 18, czas na newsy Melo Radia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: Łódzki magistrat pod lupą Rzecznika Praw Obywatelskich, bo jest podejrzenie, że portale miasta przekazywały dane użytkowników zewnętrznym firmom, mówi Justyna Wołkowska ze Stowarzyszenia Łódź. Cała naprzód.
2: Kot na tej łódzkiej stronie fałszuje zgody marketingowe, znaczy wysyła nasze dane, zanim jeszcze wyrazimy na to zgodę.
1: Sprawa może dotyczyć danych ponad 700 tysięcy osób. Prokuratura apeluje do poszkodowanych przez zonda krypto. Swoje roszczenia muszą zgłosić estońskiemu syndykowi. Samo zawiadomienie prokuratury nie wystarczy. Liderzy rynku AI w USA wzywają do spowolnienia prac nad sztuczną inteligencją. Ich zdaniem armie agentów AI mogą przejąć kontrolę nad internetem. W Singapurze będzie można dorobić na czytaniu, ale kasa nieduża. Za 50 dni czytania raptem 3 zł.
0: No to się chyba nie opłaca.

0: idę w melo.
1: Słuchajcie, po czym poznać, że przyszła i przychodzi już powoli jesień? No po tym, że jestem przeziębiony. Przeziębiony pychu, siemano. Słuchajcie, ból gardła trochę jest, ale to nie zabierze nam energii najlepszej możliwej na ten wieczór. Thomas Gray i Heaven to na pewno za moment. Nia i inny Sam Say w remiksie od Felixa Jaena. To mam też przygotowane. Lumix i Self-Aware. Tak, wchodzimy w 18. To co? Lecimy, tu pychu, raz jeszcze. Siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Heaven to Thomas Gray w Meloradiu. 8 minut po 18, a ja za chwilę będę dzwonił z szybką kasą. Kto się po taką zgłosił na meloradio.pl, niech ma telefon przy sobie, bo za chwilę on zawibruje u kogoś z was. A już teraz dobre wibracje od Lambry i Tripsa.

0: Dany Sodeko i Fonli You w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo.
1: Szybka kasa od Melo Radio.
0: A jak kasa, to oczywiście wybieram numer telefonu do kogoś z was, kto był na meloradio.pl, no i zgłosił się po szybką kasę. Jedną z tych osób jest Marta, która mam nadzieję, że odbierze telefon, no bo ona pieniędzy trochę potrzebuje, bo dużo w jej życiu się ostatnio wydarzyło. Siemano, tu Pychu, Melo Radio.
2: Siemano.
0: No cześć, słuchaj Marta, powiedz 200 zł od Melo, gdybyś dostała, na co byś się chciała wydać, bo w twoim życiu to dużo pięknych rzeczy ostatnio się wydarzyło.
2: Tak. Ostatnio właśnie planuję wesele we wrześniu. Organizujemy trzaskanie szkoła, więc myślę, że gdybym dostała 200 zł od Melo, to wydałabym je właśnie na organizację tej imprezy.
0: Okej, tłuczenie szkła, to coś mi mówi, że ty jesteś gdzieś z okolic Śląska.
2: Tak.
0: To wytłumaczmy właśnie, o co chodzi w tym tłuczeniu szkła.
2: Jasne. Na Śląsku mamy taki zwyczaj, że para młoda właśnie przed weselem organizuje dla znajomych i sąsiadów trzaskanie szkła. Jest to taki zwyczaj, gdzie znajomi właśnie przychodzą z workami pełnymi szkła, jakichś słoików, butelek i tak dalej. No i tłuczą je, jeżeli nie są zadowoleni po prostu z imprezy, czyli z tego, że nie dostali po prostu napoi, jedzenia
0: i ty się boisz,
2: i tak
0: że ty
2: dalej.
0: Tych napojów i jedzenia dobrego nie dowieziesz, tak? Dlatego ci
2: no
0: się
2: właśnie, dlatego
0: Marta,
2: muszę się zaopatrzyć.
0: Uwierz w siebie, dziewczyno! A do tej wiary w siebie ja dokładam jeszcze 200 zł na tą nowiutką porcelanę. Taka szybka kasa od Melo w tym momencie trafia w twoje ręce i w twoje worki w sumie.
2: No to super, to mi się bardzo na pewno przyda.
1: Szybka kasa od Melo Radia.

0: Kiedyś było Maju Maj, no i stało się wielkim viralem. Czy Maj Oh Maj w takiej formie też nim zostanie? Nowość na playce Meloradia to Criss Cross Amsterdam. Jak się okazuje, wiele rzeczy w Amsterdamie potrafi rozweselać. Muzyka też. O, ciekawe, czy zamiast złotych płyt tam rozdają na przykład zielone.
1: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
6: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
7: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach. Pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych. Wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas zyskujesz najwięcej.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz?
5: No tak.
4: A teraz jedziemy do Factory.
5: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
6: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory Poznań.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
12: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

Najpiękniejsza piosenka o pupie, jaką słyszałem. Du hast den schönsten Arsch der Welt. To Alexis E. w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 17 minut do 19. Pychu z tej strony, siemano. No ja dziś trochę nie domagam, jeśli chodzi o gardło. No coś mnie, słuchajcie, złapało, a to oznacza jedno. Jesień się zbliża. No i w tym roku kalendarzowa z tą astronomiczną się dogadały. No i startują jednocześnie 23 września, czyli za szybko licząc 8 dni. No patrzę za okno i jakoś tak nie dowierzam, że to nie już. No ale niech im będzie. To tak dla równowagi, ja jeszcze pogram mocno letnia. Edge of Desire to Jonas Blue i Malif, jedna z nowości na naszej playliście.

0: Nie ma jesieni, oficjalnie ją odwołuje razem z Calvinem Harrisem i Aya Marar. To Thinking About You. Tak podkręcamy jeszcze mocno letnio tempo. Przed 19 ona za chwilę wybije.
1: A już o 19 zagramy
0: Dub Dogs, How Does It Feel. Ten numer punktualnie o 19, czyli już za moment przejmuje antenę Meloradia, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
1: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
2: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
4: Masz apetyt na sukces? Studiuj na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Projektuj żywność przyszłości. Dbaj o jakość i bezpieczeństwo produktów. Rekrutacja trwa. Wejdź na rekrutacja.up.poznań.pl.
0: Po reklamie. Idę w Melo.
5: Wiecie, co jest w was niesamowite? Że potraficie czytać w myślach. Udowodnię, że macie taką supermoc, no bo już w tej godzinie zagramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Ale wcześniej gramy masę muzy. Edward Maja i kultowe Stereo Love. To za moment, How Does It Feel? To na dobry początek. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

poza tobą nic, to Oliwka w Meloradiu. Mocno rzecz, u mnie totalnie miłość od pierwszego usłyszenia. 8 minut po 19, na to dobry czas na naszą zabawę O czym myśli Pychu. Jak zawsze, zasady są banalnie proste. Ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777. No i próbujecie zgadnąć, co mi po głowie chodzi. No a dziś, słuchajcie, myślę o rzeczy, która jest chyba najczęściej używana, a najbardziej, najpewniej, najczęściej kojarzona z jednym dniem tygodnia. Mowa o niedzieli. No i jest ta rzecz zazwyczaj dość ciężka. No dziś nie jest łatwa, ale wierzę, że dacie radę. 321-321-777. Ten numer telefonu już za moment się wam przyda. Będziecie mogli dzwonić, no i zgadywać, o czym myśli Pychu. A ja w playce myślę o najlepszych hiciorach. I takie dla was mam. Robin Schulz, Francesco Yates i Sugar. To już teraz Shimza i Fire za moment. No i za chwilę też gramy.

0: Naša rumunská priateľka. Olivia Adams, The Stranger. A ja mám bardzo ważne pytanie. O czym myśli Pychu? No właśnie, o czym myśli Pychu, czyli ja zapraszam, żebyście dzwonili 321-321-777, to jest mój numer telefonu, tutaj możecie dzwonić, no i próbować zgadywać, o czym myśli Pychu. No dziś myślę o rzeczy, która jest używana i tak w sumie najczęściej kojarzona z niedzielą, z tym dniem tygodnia, no i ta rzecz jest zazwyczaj dosyć ciężka. No to co, dzwońcie 321-321-777, to jest mój numer telefonu, no i mam nadzieję, że za chwilę zobaczę czerwoną lampkę, no i właśnie ją widzę. No to odbieram, no i próbujemy zgadywać. Siemano, jak masz na imię?
1: Siema, tu Kacper.
0: No cześć Kacper, to o czym myśli Pychu?
1: Myślę, że myślisz o grzechu pierworodnym. Słyszałem taki żart kiedyś.
0: Nie, nie, o to chodzi, ale jest to dość oryginalny strzał. To odbieramy z drugiej linii. Halo, jak masz na imię? O, tutaj chyba się nie dogadamy. No to czekam cały czas na to, żebyście dzwonili. 321-321-777. No to jak masz na imię? Siemano.
2: Siemano, Sebastian.
0: No cześć, Sebata. O czym myśli Pychu?
2: Myślę, że o różańcu.
0: Nie, też o to nie chodzi. Słuchajcie, bardzo poważnie do tematu podeszliście. Ja bym tej niedzieli aż tak się mocno nie trzymał. To się po prostu kojarzy, ta rzecz, z używaniem jej w niedzielę. No to jeszcze jeden telefon. Halo, jak masz na imię?
3: No hej, z tej strony Magda.
0: No cześć Madzia, to
3: słuchaj,
0: o czym myśli
3: Pychu? Ja tu myślę, że on myśli o pysznym rosołku po ciężkiej sobocie u mamusi.
0: A, czekaj, ale sobota u mamusi ciężka? To raczej chyba sobota ciężka na mieście i ciężki rosołek potem.
3: Po ciężkiej sobocie na niedzielę o rosołek.
0: Ale dobry strzał, ale nie o to chodzi. Ale słuchajcie, jesteśmy już chyba w miarę blisko, no to jeszcze jeden telefon. Halo, jak masz na imię?
4: Cześć, Marta z tej strony.
0: No cześć, Marta. No to o czym myśli Pychu?
4: Myślę, że to jest tłuczek do mięsa.
0: Do 4 razy sztukę, jak to się mówi. Marta, w tym momencie z kiedy Mela Radia trafiają do ciebie, ty lubisz takiego schaboszczaka sobie w niedzielę opierniczyć?
4: No pewnie.
0: No i to jest odpowiedź prawdziwej Polki, no. O czym myśli Pychu?

0: Sono Fodera e Becky Hill, to Say Something w Meloradio. Jedna z naszych nowości, 19:28 na zgarach, a w polskiej ekstraklasie odrabiamy zaległości, a konkretniej robią to niektóre drużyny, które poprzekładały sobie mecze, walcząc w eliminacjach do europejskich pucharów. No i tak Raków Częstochowa właśnie walczy z Zagłębiem Lubin. No i drużyna z Częstochowy, co nowe w tym sezonie, prowadzi na razie 1-0, 64 minuta, a o 20:30 Korona Kielce zagra z Górnikiem Zabrze. Jeszcze jakieś tam jedzonko albo napoje zdążycie sobie kupić na wieczór.
1: Promocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. Jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak. Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę. Autopromocja. Reklama.
2: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Jest w mieście, które znasz. W miejscach, które mijasz. Na osiedlach i w centrum. Na scenie i poza nią. Nie ma jednego miejsca, jednego formatu. Nie kończy się na jednym wydarzeniu. Estrada Poznańska to więcej niż jeden adres, jeden dzień i jedna scena. To wydarzenia, miejsca i doświadczenia, które są częścią Poznania. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Więcej na estrada.poznan.pl.
7: Oszczędzania są zawsze na plusie.
8: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej. A

0: planuje, to kupuje. Także online.
1: Od 30 lat!
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
4: Masz apetyt na sukces? Studiuj na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Projektuj żywność przyszłości. Dbaj o jakość i bezpieczeństwo produktów. Rekrutacja trwa. Wejdź na rekrutacja.up.poznań.pl.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
8: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
9: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
11: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
10: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
11: Ach, ci panowie z Media Expert.
10: Prawda?
12: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Nie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: Po reklamie.

0: Oj, dziewczyny i chłopaki, 16 minut do 20 już mamy, a to oznacza, że wtorek prawie za nami. Jest się z czego cieszyć. A teraz mam dla was zupełną nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Blondyś, ta dziewczyna zresztą w blond włosach, to kanadyjska DJ-ka i producentka, no ale też aktywistka na rzecz ochrony środowiska. Co mnie wcale nie dziwi, bo ona recykling lubi, zrobiła nową wersję wielkiego hitu Madonny, Frozen, a tym razem ma dla nas coś zupełnie nowego. Blondyś i Curtis Wells, Lovers on the Dance Floor. Tak się nazywa ten numer, no i posłuchajcie, zobaczcie i usłyszcie, czy wam się ten numer podoba i przypada wam do gustu.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Marlon Hofstadt i I Like w Meloradiu. Tak, gramy jeszcze przed 20, no a ja chciałbym się mega dowiedzieć, gdzie wy w tym momencie podsłuchujecie Meloradia. Jak tam wam mija wtorkowy wieczór? Dajcie mi znać o tym, gdzie teraz słuchacie Melo, co się u was dzieje. Czekam na wasze głosówki na naszym WhatsAppie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl, a za te najlepsze głosówki, no dobra, będę miał coś z naszego Melo Merchu. No a dla was wszystkich mamy dobre granie po 20.
1: A już o 20 zagramy
0: Gips, PZ i Karnawał. Ten numer punktualnie o 20 przejmie plejkę Meloradia, przejmę ją też ja i mam nadzieję, że wasze piękne głosy. Czekam na głosówki na WhatsAppie Melo, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.

0: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato, proszę pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo. Autopromocja. Reklama. Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem.

0: Lepsze okazje.
1: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Za 100 metrów skręć w 1970 rok.
5: Gdzie ty mnie prowadzisz?
4: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show. Wpadaj na 10. edycję kultowej imprezy. Setki motoryzacyjnych perełek, giełda pojazdów zabytkowych i widowiskowe pokazy driftu klasykami. Od 18 do 20 września na MTP. Bilety na tobilet.pl.
6: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
7: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
8: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400.

0: Melo Radio Poznań. Idę w Melo.
1: Na zegarach mamy już 20. Marta na WhatsAppie Melo napisała, że ona, podobnie jak ja, mierzy się z bólem gardła. U niej jeszcze katar w gratisie. No mam nadzieję, że u was ten wtorkowy wieczór mija lepiej, a jak mija, gdzie teraz słuchacie Melo Radia, co robicie? Dajcie mi znać głosówkami i wiadomościami na naszym WhatsAppie. Możecie to zrobić totalnie za free. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. A ja wam fajnie pogram. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: asta ten numer pasuje idealnie. Jazzy w Melo. To Can't Deny It, 15 minut po 20, a ja was zapytałem, gdzie wy w tym momencie słuchacie Meloradia, w jakich sytuacjach wam towarzyszę? No i między innymi Michał się na WhatsAppie Melo odezwał.
1: Siema, siema, ja wieczór spędzam na rozłożeniu pizzy i słuchaniu Meloradia, pozdrawiam.
0: No tak niucham i czuję, że pizzunia musi pachnieć po prostu cudownie. No jedyne co to mogę sobie wyobrazić, bo mi to na razie zostaje nic. Słodkie nic, jak u Calvina Harrisa, Sweet Nothing, już teraz w Melo.

Sia w remiksie od Alana Walkera. To Move Your Body w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo. No i właśnie, Move Your Body, taka godzina, że pewnie wielu z was gdzieś na siłowniach, a jeśli nie, no bo dzisiaj wam się nie chciało, to jutro trzeba pójść, koniecznie, warto chodzić na siłownię, trochę się poruszać, ruch to zdrowie. No ja wiem, że jest ciężko, trudno, że się nie chce i wcale nie mówię tego ja, który na siłownię się nie zebrał od 3 miesięcy. Ale przynajmniej fajnie wam pogram, nieważne gdzie jesteście, nawet na siłowni. Lost Frequencies, jego nowość. Melo Radio.

0: Meloradio Poznań.
1: Siedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w pis.

0: topic. Jej 7S, no i ten nieśmiertelny sample. Kernkraft 400, A Better Day. Tak podkręcamy tempo. 19 minut do 21, za chwilę nówka sztuka od Marshmello i Cameron Whitcomb. No a ja muszę wam zdradzić troszkę tutaj kuchni radiowej, no bo ja tutaj nie siedzę sam, jest ze mną moja badawczyni Karola.
1: Witam serdecznie.
0: Która przybiegła do mnie i powiedziała, mam newsa, musisz o nim powiedzieć. No to mów.
1: Tak, to jest news o silnych kobietach i ja uważam, że jestem taką silną kobietą,
0: ale,
1: Aleksander.
0: Ale co, że kobiety są teraz tak bardziej silne, tak?
1: Tak, no bo patrz, ja pracuję sama, jeżdżę do pracy sama, wracam sama wieczorem, robię zakupy, no mordo, dużo tego. Jestem silna.
0: A kto wczoraj odkręcał słoik w twoim domu?
1: Nie ja.
0: Czy to nie był twój chłopak?
1: No był, no i co?
0: Aha.

0: I can't be the only one, to Jonatas i Sira w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 21. Dzień olewania systemu. Właśnie wyczytałem, że takie coś dzisiaj świętujemy, no ale są takie systemy, które akurat warto przestrzegać i ich nie olewać. Na przykład zmianowe, te w pracy, bo jak się na nich nie zjawicie, to oleje was nie system, a wasz szef.
1: A już o 21 zagramy
0: Tobi Romeo i Fly High. Ten kawałek punktualnie o 21 zagra w Melo Radio, bo stara złota zasada mówi: kiedy inni gadają, to my gramy.

0: idę w melo.
1: No i mamy już punktualnie 21 na zegarach. To co? Kiedy inni gadają, to my gramy. Taka stara złota zasada Meloradia, więc trzeba ją podtrzymywać. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. To w tej godzinie będzie Haven i I Run, Tobi Romeo, Fly High. Od tego sobie zaczynamy. Tupychu, siemano.
0: Meloradio. Idę w melo.

Take Me Back to Kygo w Melo Radio. A za chwilę tułeczki w ruch, będzie DJ Unhousecat i numer ASAP. Kiedy macie w planach zakupy? Nie róbcie ich tylko jak pewna mama z synem z Piły, to w Wielkopolsce. No poszli tam na zakupy do jednej z drogerii, napakowali do toreb kosmetyków, ale skasowali tylko część z nich. Drugiej części w ogóle nie wyjęli z siatek, no i ten sprytny plan się nie udał, bo wszystko zobaczyli ochroniarze. No i tyle z tego było, 290 zł mieli zaoszczędzić, a tu lipa. No mama tłumaczyła się, że to za namową syna tak zrobili, no bo on chciał wziąć udział w pewnym challenge'u. No i drodzy rodzice, ja mam apel, no wy się od nas, gówniarzy, wiele możecie nauczyć, ale może nie takich rzeczy.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: tak podkręcamy tempo. 21:29 na zegarach, a wy pamiętajcie o tym, że cały czas możecie sięgnąć po szybką kasę. Mamy dla was 200 do wydania tak naprawdę na co tylko chcecie. No a wiadomo, taka kasa zawsze się przyda, bo zawsze jakaś pierdółka jest do kupienia w domu, a może trzeba dołożyć sobie do jakiegoś takiego mini marzenia, które chce się spełnić. No posłuchajcie, na co szybką kasę na przykład wydała Ewelina, która już jakiś czas temu zgłosiła się do naszej zabawy na meloradio.pl.
1: Wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat. Odizolować od wszystkiego, od roboty, włączyć sobie serial i nie ma mnie.
0: No i to też może być plan. Jeżeli wy macie taki albo jakiś inny, to wbijajcie na meloradio.pl, no i dawajcie nam o tym znać, no bo szybką kasę możecie mieć totalnie za free. To chyba uczciwy deal. Meloradio. David Guetta i Hypoton. Ich nowość. You and I. Me and you. Gramy już teraz w Meloradio.

Reason, Stoila Yokes i Lawinia w Melo Radio, a za chwilę coś dla fanów szybkiej jazdy. Idealnie o tej porze wjedzie Gibbs i Drive. Sobota, dzień mopa. Znacie takie powiedzenie? Na pewno wielu z was robi porządki właśnie w sobotę. No a ja natrafiłem na artykuł, ile kosztuje sprzątanie naszych mieszkań. No i jak się okazuje, no trzeba wyłożyć od 3 do 5 stówek za takie jednorazowe sprzątanko. No to miesięcznie może podchodzić nawet pod 2000 zł. To ja sobie może jednak zostanę przy mopie. No słuchajcie, jest dużo plusów. Można sobie pośpiewać, podenerwować sąsiadów z rana.

Iben, a także Easy Bizu, to All of My Love, nówka sztuka na playliście Meloradia, tak dobiegamy do 22, ona już za moment wybije. Jak kończycie pracę, to zbijam z wami pionę, no i życzę wam dobrej nocki, ale pamiętajcie, że to, że 22 się zbliża, to nie oznacza, że kończymy granie, bo będzie dużo dobrych numerów w Melo.

0: Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Przepalam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

na 96 i 99,4 FM. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

Nie ma żadnych szkodliwych substancji. Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwilami.

Meloradio. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

im sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmiesz.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w bliz.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.